wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię

0: SK2 Rzeszów.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl. I po reklamie.

0: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapraszamy 16 maja na Dni Otwarte z Akatom. Deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni Otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko Centrum i Zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
4: I po reklamie. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
5: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
6: Rozdział 7. Manam. Oprócz błękitnego nieba w boskim Buenos. Dziwna droga do sławy. Polscy muzycy w rozmaity sposób docierali na rockowy Parnas, ale trzeba przyznać, że droga Marka Jackowskiego była wyjątkowo skomplikowana. Grał bowiem w różnych składach z bardzo różnym instrumentarium, a do tego często zmieniał style muzyczne. W swojej karierze wykonywał bigbeatową muzykę kościelną, piosenkę poetycką, rock progresywny, world music, punk, by wreszcie trafić na scenę rockową. Nigdy zresztą nie ukrywał, że od pewnej chwili chciał grać najszybszego rocka w kraju. I cel ten udało mu się zrealizować. Biografia Jackowskiego także pod innymi względami odróżnia się od życiorysów typowych polskich rockmenów przełomu lat 70. i 80. Dorastał bowiem na PGR-owskiej wsi na Warmii, co nie przeszkodziło mu w podjęciu studiów na Wydziale Anglistyki w Łodzi. Wprawdzie nigdy nie złożył pracy magisterskiej i nie ukończył edukacji uniwersyteckiej, ale trzeba przyznać, że wyższe studia były rzadkością wśród naszych ówczesnych rockmenów. Dopiero w latach 80. miał miejsce wysyp wykonawców pochodzących ze środowisk akademickich. Pierwsze lata życia Marek Jackowski spędził w Łęgajnach, niewielkiej wsi w pobliżu Barczewa, obecnie liczącej niespełna 1500 mieszkańców. Jego rodzice pracowali w miejscowym zakładzie ogrodniczym należącym do państwowych gospodarstw rolnych i należeli do tamtejszej elity, gdyż matka przyszłego rockmana była księgową, a ojciec dyrektorem. Nie oznaczało to jednak specjalnych luksusów, gdyż na ziemiach odzyskanych kadra kierownicza często mieszkała w niewiele lepszych warunkach niż zwykli pracownicy. Sytuację socjalną rodziny dodatkowo skomplikował fakt, że ojca przyszłego gwiazdora oskarżono o niegospodarność i skazano na 3 lata więzienia. Wprawdzie został zwolniony przed terminem, ale nie wrócił już na dotychczasowe stanowisko. W późniejszych latach pracował jako urzędnik samorządowy w Olsztynie. Łęgajny leżą niespełna 13 kilometrów od tego miasta. Ciekawostką natomiast pozostaje fakt, że rodzice Marka nie byli wygnańcami z Kresów, jak większość ówczesnej ludności Warmii i Mazur. Matka pochodziła z Wielkopolski, a ojciec był miejscowym Polakiem i do 1945 roku obywatelem III Rzeszy. Być może właśnie to wpłynęło na negatywne wobec niego nastawienie Urzędu Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze wszędzie poszukiwali spisku niemieckich odwetowców. Jeszcze na rodzinnej Warmii Marek Jackowski zaczął grać na gitarze i zaraził się miłością do rock'n'rolla. Jednocześnie pilnie uczył się angielskiego, gdyż w przyszłości zamierzał poświęcić się studiom filologicznym. Angielszczyznę opanował w tak dobrym stopniu, że już w szkole średniej czytał Hemingwaya w oryginale. Niejako przy okazji tłumaczył też piosenki popularne za żelazną kurtyną, ale wówczas nie myślał jeszcze o karierze muzyka. Bardziej widział swoją przyszłość w zawodzie tłumacza. Jackowski nie zamierzał pozostać na warmińskiej wsi. Doskonale wiedział, że tylko odpowiednie wykształcenie zapewni mu wydostanie się z PGR-owskich opłotków. Wprawdzie nigdy nie był prymusem, ale maturę zdał bez problemu, a dzięki dobrej znajomości angielskiego na egzaminach pokonał konkurencję i dostał się na Uniwersytet Łódzki. Studia rozpoczął jesienią 1964 roku i niebawem zaczął grać w zespole Impulsy, który następnie zmienił nazwę na Vox Gentis. Studenci grali rockowy repertuar z zachodu, ale z czasem pojawiało się coraz więcej kompozycji autorstwa Jackowskiego. Już wówczas bardzo dbał o swój wizerunek, gdyż wiedział, że jest to ważny element muzycznej biografii. Kiedy szedł z gitarą, wspominał perkusista grupy Andrzej Twardzik, w długim czarnym płaszczu powiewającym na wietrze widać było, że idzie ktoś. Maszerował dostojnie, robiąc duże kroki i często chodził w kozakach. Wiosną wszyscy zrzucali ciężkie obuwie, a on wciąż paradował w butach do kolan. Z daleka było widać, że idzie artysta. Vox Gentis grał na potańcówkach, ale też w łódzkich kościołach, gdyż akurat zapanowała moda na big beat w świątyniach. Trójkę muzyków zaproszono nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieli koncertować w kościołach dla Polonii. Nie dostali jednak paszportów i całe przedsięwzięcie upadło. Kocham cię, kochanie moje. Ten jeden z największych hitów Manamu, który przez ponad 20 tygodni był notowany na liście przebojów programu trzeciego, wcale nie powstał dla Kory. Wprawdzie wokalistka była autorką tekstu, a wówczas żoną Marka, jednak gitarzysta skomponował muzykę z myślą o swojej studenckiej miłości. Ewa Janicka była młodszą siostrą dziewczyny przyjaciela Marka, Jerzego Stępkowskiego. Gdy poznała Jackowskiego, uczęszczała do ostatniej klasy liceum, zaś muzyk zakochał się po uszy. Zaprzyjaźnił się z całą jej rodziną, a przy okazji wspólnie ze Stępkowskim i jego dziewczyną, późniejszą żoną, założyli klub muzyczny. Jackowski miał wobec Ewy poważne zamiary, uchodzili za dobraną parę, ale dziewczyna nie chciała się jeszcze z nikim wiązać na stałe. Gdy zatem Marek poprosił Ewę o rękę przy jej rodzicach, obróciła całą sytuację w żart. Chociaż bez wątpienia Jackowski jej się podobał i była nim zafascynowana, to tak naprawdę nie wyobrażała sobie życia u boku kogoś, kto zajmował się muzyką. Wprawdzie ją uwielbiała, ale jako rozsądna dziewczyna z dobrego domu pragnęła, by jej wybranek wykonywał bardziej stabilny zawód. Zgodnie z odwieczną zasadą, że kobiety zakochują się w artystach, ale poślubiają księgowych. Nieudane oświadczyny spowodowały, że para zerwała ze sobą, chociaż mieli jeszcze do siebie wrócić. Wielu znajomych uważało zresztą, że Ewa była najważniejszą kobietą w życiu Marka i zabiegał o kontakt z nią do końca życia. Gdy Marek komponował, wspominał Stępkowski, utwór Kocham cię, kochanie moje, zapytałem go, komu zadedykuje tę melodię. A on na to, a jak myślisz? Korze? Spojrzał na mnie z politowaniem. Ja na to, Ewie? Uśmiechnął się. Marek komponował na poczekaniu. Siadał na tapczanie, brał kilka akordów i za chwilę już coś do nich nucił. Przychodziło mu to tak lekko, że aż nie chce się wierzyć. Być może właśnie z powodu Ewy nieomal skreślono go z listy studentów, gdyż nie zaliczył czwartego roku zajęć. Choć otrzymał prawo do powtarzania, myślał już o przeprowadzce do Krakowa. Tym bardziej, że dzięki mieszkającej pod Wawelem siostrze udało mu się zadebiutować w piwnicy pod Baranami, co stanowiło ogromną nobilitację. Vox Gentis był już wówczas duetem gitar elektrycznych, a na występach Jackowski recytował poezję Allena Ginsberga. Często występowali tylko przy świecach, co jeszcze wzmagało siłę muzycznego przekazu i dobrze wpisywało się w hipisowskie czasy. Tym bardziej, że Jackowski pozostawał wówczas pod dużym wpływem filozofii Dalekiego Wschodu. Wtedy nie improwizowaliśmy, relacjonował kolega Marka z zespołu Zbigniew Frankowski. Na pewno mieliśmy przygotowany program. W mojej pamięci zachowało się jedynie to, że w pierwszym rzędzie na widowni siedziała Kora, a obok niej zdaje się pies, czyli Ryszard Terlecki, późniejszy poseł i wicemarszałek Sejmu, wtedy jej partner. Mimo obaw wykonawców koncert został przyjęty owacyjnie i duet zaproszono do dalszej współpracy. Oczywiście występ odbył się za darmo, gdyż nikt wtedy nie myślał o pieniądzach, a Jackowski chciał po prostu zaistnieć w Krakowie. Po koncercie do Marka podeszła Kora, usiadła na kolumnie głośnikowej i zaczęła z nim rozmawiać. Potem polała się wódka i obudzili się rano we troje w jednym łóżku z baldachimem. Terleckiego z nimi nie było. Zespół jeszcze raz zagrał dla piwnicy i się rozpadł, gdyż Jackowski zdecydował się na przeprowadzkę pod Wawel. Udało mu się przenieść na anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż nie miało to nic wspólnego z Korą. Olga Ostrowska nie zrobiła na nim wówczas większego wrażenia, a Marek chciał uciec od wspomnień o Ewie i przy okazji spróbować sił na miejscowej scenie muzycznej. Poza tym miasto i jego środowisko kulturalne coraz bardziej mu imponowało, czemu trudno specjalnie się dziwić, gdyż Łódź w żadnym wypadku nie mogła się równać z ówczesnym Krakowem. Korowód. Początki były jednak trudne. Jackowski mieszkał kątem u znajomych, znał w Krakowie niewiele osób i niespecjalnie mógł się tam odnaleźć na muzycznej mapie. Wprawdzie kojarzono go z występów w piwnicy pod Baranami, ale większe zainteresowanie wzbudzał jako utalentowany hipnotyzer, gdyż interesował się tą dziedziną nauki. Rzeczywiście miał znaczne osiągnięcia. Podobno potrafił zahipnotyzować każdego i w każdym miejscu. Stałym bywalcem piwnicy był także jeden z liderów Anawy, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jego grupa często zmieniała skład, a Jackowskiego pamiętał z popisów w Vox Gentis. Hipnoza go nie interesowała. Anawa była wówczas na absolutnym topie. Grupa występowała na festiwalu w Opolu, nagrywała programy telewizyjne, a jej wokalista Marek Grechuta osiągnął status gwiazdy. Jackowski wydawał się obiecującym instrumentalistą, zatem Pawluśkiewicz zaproponował mu współpracę. Dla młodego muzyka był to niezwykły awans artystyczny, ale Pawluśkiewicz potrzebował gitarzysty grającego akustycznie, zaś Marek nie miał pod tym względem większego doświadczenia. Jego żywiołem była gitara elektryczna, a na domiar złego nie znał nut. Miał jednak wrażliwość muzyczną, której potrzebował Pawluśkiewicz. Jackowski wywoływał u słuchaczy emocje i to było najważniejsze. A fakt, że wizualnie odróżnia się od reszty zespołu, tylko dodawał mu atrakcyjności. Wyglądaliśmy oryginalnie, wspominał Pawluśkiewicz. Zbyszek Paleta, skrzypek, wykwintny światowiec, zawsze z muszką i w znakomicie uszytym przez ojca świetnego krawca fraku. Zjawiskowa wiolonczelistka Ania w pięknej sukni. Marek Grechuta również wytworny, romantyczny, w świetnie skrojonym na miarę surducie. Długowłosy Marek Jackowski był za to w podkoszulku i spodniach wyraźnie zagranicznych. Bez gatek, bo mówił, że to niehigieniczne. Obok niego Jacek Ostaszewski na biało, wychudzony buddysta. Tadek Kożuch, altowiolista, o intrygującej urodzie krwistego cygana i ja w przedwojennym, wyświechtanym smokingu. Jackowski nagrał za Anawą dwie płyty. Brał też udział w stworzeniu jednego z najważniejszych utworów grupy – Korowodu. To właśnie gitara Jackowskiego i flet Ostaszewskiego nadały utworowi niezapomniane psychodeliczne brzmienie. Jechaliśmy do Olsztyna pociągiem, kontynuował Pawluśkiewicz. Marek, który tę melodię dopiero co ułożył, miał na karteczce funkcję i Jackowski zagrał je na gitarze. Na początku wydało mi się to nieciekawe, ale po chwili Marek śpiewał i już wspólnie zaczęli nadawać tej piosence znany później kształt. A ja poczułem, że to jest rewelacyjne. A dołączył jeszcze Jacek Ostaszewski ze swoim fletem, ale nie na długo, bo wdał się w rozrywki pokerowe, co sprawiło, że przegrał nie tylko pieniądze, które posiadał, ale i te, które miał zarobić w Olsztynie. Właśnie w Olsztynie Korowód otrzymał swój późniejszy kształt. Na tle gitar Jackowskiego oraz instrumentów perkusyjnych Ostaszewski szalał na flecie, fenomenalnie rozwijając swoją solówkę. Obaj z gitarzystą improwizowali na koncertach, rozciągając utwór do 12 minut. Zespół wpadał wtedy w rodzaj transu muzycznego, co podczas występów w Republice Federalnej Niemiec nieomal zakończyło się katastrofą, gdyż służby porządkowe uznały, że muzycy są pod wpływem narkotyków, które być może zażywali nawet na scenie. Na płytę Korowód trafiła też kompozycja Jackowskiego, instrumentalne Widzieć więcej. Nagrał go tylko z Ostaszewskim. Był to utwór hipisowski i bardzo chętnie zresztą przez hipisów słuchany. Pawluśkiewicz przyznawał, że obaj muzycy wnieśli wówczas do Anawy ogromnie świeżą energię i nie ukrywał zaskoczenia, gdy postanowili opuścić grupę. Stanowili bowiem jej bardzo ważny element. Zdewastowali nam zespół, skarżył się lider po latach. Odejście Marka to był dla mnie szok, chociaż wiedziałem, że on, komponując Widzieć więcej, tworzy swoje pranuty. i domyślałem się, że będzie chciał komponować inne rzeczy. Odeszli wspaniali muzycy i trzeba było zatrudnić nowych. Zdruzgotali też estetykę grupy, bo wygląd Jacka i jego twarz arystokraty oraz długowłosego Marka, ponurego draba, wyróżniała nas wśród innych grup. Osian. Granie w Anawie spowodowało, że Jackowski zaniedbał studia i ostatecznie ich nie ukończył. Niespecjalnie się tym przejął, gdyż podjął już wtedy decyzję, że poświęci się muzyce. W Anawie miał zapewniony byt finansowy z tytułu licznych koncertów i nawet zdał egzamin na profesjonalnego muzyka, by oficjalnie otrzymywać wynagrodzenie. Miało to tym większe znaczenie, że w grudniu 1971 roku poślubił Korę, z którą mieszkał już od pewnego czasu, a jego wybranka spodziewała się ich dziecka. Dlatego tym większe było zaskoczenie, gdy opuścił Anawę. Razem z Ostaszewskim coraz bardziej ulegali fascynacji filozofią oraz kulturą Indii i Dalekiego Wschodu, a do tego poznali jeszcze malarza Tomasza Hołuja, syna znanego pisarza i poety Tadeusza. Wspólnie założyli grupę Osian, której nazwę zaczerpnęli z wiersza Leśmiana. Zespół miał prezentować improwizowaną world music. Jackowski odpowiadał za gitarę akustyczną, Ostaszewski grał na flecie, a Hołuj na bębenkach i przeszkadzajkach. Początkowo nie planowano rozstania z Anawą, ale gdy Grechuta i Pawluśkiewicz nie zgodzili się, by Osian występował jako support przed koncertami macierzystej formacji, Jackowski z Ostaszewskim definitywnie opuścili Anawę. Zapewne duży wpływ na ich decyzję miał również narastający konflikt między dwoma liderami zespołu, który niebawem doprowadził do usunięcia Grechuty ze składu. Jacek Ostaszewski, ojciec aktorki Mai, był o 2 lata starszy od Jackowskiego i uchodził za doświadczonego muzyka jazzowego. Grał na flecie i kontrabasie. Miał za sobą nagrania z Andrzejem Trzaskowskim, Włodzimierzem Nachornym i Andrzejem Kurylewiczem. Nakłonił kolegów do poszukiwań artystycznych odległych od komercji i tradycji europejskiej. Koncerty Osiana miały być improwizowanymi misteriami, w których braliby udział zarówno członkowie grupy, jak i publiczność. Zespół szybko zdobył popularność w hipisowskich kręgach Krakowa. Prezentował bowiem muzykę unikalną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Regularnie też koncertował w piwnicy pod Baranami po występach Ewy Demarczyk. A chociaż miejscowi kabareciarze nigdy nie należeli do zbyt zamożnych, Osian występował samodzielnie, co członkom zespołu zapewniało środki finansowe na utrzymanie rodzin. Na koncerty zamiejscowe często wybierały się żony muzyków, dzięki czemu rozszerzano wówczas brzmienie zespołu. Panie grały na fletach, a grupa dostawała zwrot kosztów za udział dodatkowych osób. Przez pewien czas stanowili zresztą jedną wielką rodzinę. Jackowscy mieszkali początkowo u Ostaszewskich, a potem u Hołujów. Grupa dostała zaproszenie do Szwajcarii, gdzie jeden z koncertów odbył się w jaskini przy świecach, co faktycznie sprawiało wrażenie misterium. Inna sprawa, że do kraju Helwetów muzycy dostali się w niecodzienny sposób. Z powodów finansowych pociągiem dotarli tylko do Wiednia, a potem już każdy we własnym zakresie dojechał autostopem. Chociaż Jackowski mieszkał z Korą, to raczej nigdy nie był typem wiernego partnera. Jeszcze przed ślubem nawiązał ognisty romans ze studentką Stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, bezpruderyjną Małgorzatą, córką poety Tadeusza Kubiaka. Mimo że dziewczyna wiedziała, iż Jackowski ma stałą partnerkę, która jest z nim w ciąży, a potem, że na świat przyszło dziecko, nie zamierzała zrezygnować z muzyka. Gwizdał mi do ucha, wspominała po latach, Little Sunshine, You Are The Only Love. We włosy mi nucił jak w serce. Chodziliśmy na seks do hotelu. Ja za nim nosiłam jego 2 gitary i byłam z tego dumna. Był magikiem, moim wielkim ptakiem. Miał oczy, smoliste migdały i był tak nieskończenie mężczyzną. Moim mężczyzną. Chociaż Jackowski obiecywał, że porzuci Korę i dziecko i przeniesie się do Warszawy, to jednak nie dotrzymał słowa. W zamian odnowił romans z Ewą Janicką. Ale dziewczyna ponownie nie zdecydowała się na poważny związek. Z drugiej jednak strony były to czasy posthipisowskie, gdzie za normalne uważano zachowania, które obecnie uznano by za patologię. My wszyscy w latach 70., wspominał jeden ze znajomych Jackowskich, reprezentowaliśmy pokolenie wolnej miłości. Spaliśmy wszyscy ze wszystkimi i paliliśmy marihuanę. I nie było z takim stylem życia żadnych problemów. Choć Kora też nie była Markowi wierna, potrafiła urządzić mu dziką awanturę o Małgorzatę Kubiak. Zresztą nawet nie o samą zdradę, lecz o to, że Jackowski nie powiedział jej o romansie. Inna sprawa, że w gronie znajomych Kora uchodziła za osobę o wiele bardziej rozrywkową niż partner, który interesował się muzyką i duchowością, poszukując sensu życia. Jej drugi syn, urodzony w 1976 roku Szymon, po latach okazał się dzieckiem Kamila Sipowicza. Znajomi Jackowskich zauważali wyraźną różnicę pomiędzy Korą i Markiem. Jackowski górował nad żoną praktycznie w każdym aspekcie, a ich związek wzbudzał prawdziwe zdziwienie wśród ich przyjaciół. To, że Kora rozwinęła się przy Marku, wspominała jedna z ich znajomych, jest ewidentne. Na początku była ogromna przepaść intelektualna i artystyczna między Markiem i Korą, która pod żadnym względem nie dorastała mu do pięt. Z Markiem rozmawialiśmy o literaturze i sztuce, nie tylko o muzyce. Kora nie miała wiedzy, ani doświadczenia, ani wykształcenia, ani wrażliwości. My wszyscy w środowisku artystycznym, widząc też, że Kora niczego sobą nie reprezentuje i jeszcze lekceważąco traktuje Marka, na przykład odpycha go, gdy ten chce ją przytulić, zastanawialiśmy się, co on robi z taką osobą. W tym czasie drogi muzyków Ocean zaczęły się rozchodzić, a jedną z przyczyn był rozłam światopoglądowy. Jackowski coraz bardziej oddalał się od duchowości hinduskiej, a szczególnie od praktyk zen. W zamian wybrał mistycyzm katolicki. Natomiast jego dwaj koledzy nadal fascynowali się buddyzmem, co spowodowało, że muzycy przestali się rozumieć także na scenie. Ponadto doszła jeszcze kwestia Kory, bowiem Jackowski chciał na stałe wprowadzić ją do zespołu jako wokalistkę. Szczególnie ostro protestował Ostaszewski, uważając, że Ocean powinien pozostać męskim trio, a Kora nie jest im do niczego potrzebna. Do ostatecznego rozpadu doszło latem 1975 roku, tuż po nagraniu debiutanckiej płyty. Marek został usunięty z Ocean, ale żaden z członków zespołu nigdy nie wypowiedział się na ten temat. Pozostali wierni zasadzie, że wszelkie brudy pierze się we własnym domu. Natomiast wielbicieli grupy poinformowali, że przyczyną zniknięcia gitarzysty jest jego niechęć do praktyk zen. Cykady na cykladach. Muzyk pozbawiony możliwości koncertowania staje się z reguły bankrutem. Ponieważ Jackowskich nie było nawet stać na wynajęcie mieszkania w Krakowie, a Marek nie widział dla siebie szans na karierę pod Wawelem, postanowili przenieść się do Warszawy. Wprawdzie w stolicy koszty utrzymania były wyższe, ale oferowano też znacznie większe zarobki, a stołeczna scena muzyczna dawała duże możliwości. Na początek rodzina zatrzymała się u Małgorzaty Kubiak, której romans z Jackowskim dawno już wygasł. Przydała się dobra znajomość angielskiego. Pan Marek dostał posadę w redakcji czasopisma Jazz Forum. Do jego obowiązków należało utrzymywanie kontaktów z zagranicą. Dzięki temu małżonkowie wynajęli mieszkanie przy ulicy Ogrodowej, gdzie do grona ich znajomych dołączył sąsiad, student Akademii Teologii Katolickiej Kamil Sipowicz. W przyszłości miał odegrać ogromną rolę w biografii Kory, Marka i Manamu. Pod względem muzycznym ważniejsza była jednak znajomość z Milo Kurtisem, multiinstrumentalistą pochodzenia greckiego. Szybko znaleźli z Jackowskim wspólny język i zaczęli występować jako sensacyjna grupa okazjonalna. Marek grał na gitarze, Kurtis na wielu innych instrumentach, z sitarem i buzuki na czele. Obaj też użyczali głosu, ale były to bardziej chrząknięcia lub melorecytacja, gdyż o śpiewie czy wokalizach nie było mowy. Duet szybko zdobył popularność w kręgach akademickich i gitarzysta ponownie stanął przed dylematem. Marek znów zaczął myśleć o muzyce, wspominała Kora. Nigdy na niej dobrze nie zarabiał, to jako dziennikarz miał niezłe dochody, ale trzeba było podjąć decyzję. Co dalej? W przypadku człowieka, który tak kochał muzykę, wybór mógł być tylko jeden. Marek zdecydowanie postawił na karierę artystyczną, a przy okazji zmienił nazwę swojego zespołu. Skoro niespecjalnie podobały się inicjały imion członków duetu M&M, jeden ze znajomych zaproponował rozszerzoną nazwę Manam. Z czasem do grupy dołączyła Kora. Podobno miała to być reakcja Jackowskiego na wykonywaną przez Kurtisa pieśń o 40 greckich herosach, co skutkowało tym, że gdy ten dochodził do siódmego, to już miał dosyć. Przy okazji chciał też oderwać żonę od domowych obowiązków, wiedząc, że dynamiczna wokalistka skieruje grupę w stronę rock'n'rolla. Zdawałem sobie sprawę, wspominał gitarzysta, że do historii przychodzą piosenki. Nieważne, czy Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów, The Rolling Stones czy Franka Sinatry. Cora, choć osoba zdeterminowana i prawdziwy wulkan ekspresji, nie miała praktycznie żadnego doświadczenia scenicznego. Czyniła jednak stałe postępy, a Jackowski był osobnikiem o anielskiej cierpliwości. Początkowo jednak śpiewała ballady, gdyż zmiana stylu grupy przebiegała ewolucyjnie. Z czasem jednak stało się to, co musiało się stać. Drogi muzyczne Jackowskiego i Curtisa całkowicie się rozeszły. Greg pragnął grać world music i ostatecznie dołączył do Oceana, a Marek skierował się w stronę rocka. Pozostali jednak w przyjaznych kontaktach, a matka Curtisa, śpiewaczka operowa, nawet udzielała Corze porad, jak ma ustawić głos. Mam dom w górach na wyspie Naxos, wspominał Milo, największej na Cykladach. Cora tam kiedyś pojechała i tak jej się spodobało, że napisała tekst i Manam nagrał potem piosenkę Cykady na Cykladach. W tym czasie Jackowski poznał Johna Portera. Postanowił, że karierę muzyczną będzie kontynuował właśnie z nim. I oczywiście z Corą. Oprócz Błękitnego Nieba. Walijski gitarzysta i wokalista był typem hippisa i obieży świata. Przez pewien czas mieszkał w Izraelu, potem w Berlinie Zachodnim, a w 1976 roku na stałe osiadł w Polsce. Zadecydowały o tym miłość i małżeństwo z lekarką Małgorzatą Geismer, pracującą z uzależnioną młodzieżą. Porter natomiast ćwiczył grę na gitarze i pisał rockowe piosenki. Polska ma w sobie coś abstrakcyjnego, opowiadał wiele lat później. Ludzie nie są tak śmiertelnie poważni jak w Anglii, bo tam nie ma żartów, wszyscy jacyś nabzdyczeni. A może lepiej zachowują pozory? Porter był jednak dopiero na początku swojej drogi muzycznej. Gra z Jackowskim stanowiła dla niego okres nauki. Wspólnie zmienili nazwę zespołu na Manam Elektryczny Prysznic, co miało oznaczać obranie kierunku w stronę ostrzejszej muzyki. Początkowo jednak grali na gitarach akustycznych. Brakowało też sekcji rytmicznej. Ich eskapady koncertowe przypominały raczej wędrówki cygańskiego taboru. Byliśmy takim organicznym trio, relacjonował gitarzysta. Podróżowaliśmy wraz z dziećmi pociągami. Na początku sami ciągnęliśmy sprzęt do pociągów i wagonów drugiej klasy, które w tamtym czasie były dosyć paskudne, a potem znaleźliśmy kogoś z minibusem. Wow, co za luksus! Nowe wcielenie Manamu dobrze wpisało się w punk-rockową rewoltę, która w tym czasie ogarnęła Zachód. Chociaż grali akustycznie, to obok własnych kompozycji wykonywali też covery Sex Pistols. Cora śpiewała coraz lepiej i potrafiła już rozruszać każdą publiczność, ale mózgiem całości pozostawał Jackowski. Wchodził na scenę i mimo, że nie był wielkim gitarzystą, wspominał Porter, doskonale wiedział, co ma robić. To jest taki rodzaj charyzmy, że albo się to ma, albo nie. I on to miał. W tym czasie Cora pisała już pierwsze teksty, ale Marek nie był zbytnio z nich zadowolony. Dlatego wspomagał ją sąsiad, Kamil Sipowicz, w którym wokalistka się zakochała. Marek tolerował ten fakt i drugiego syna żony traktował jak własnego. Nawet gdy chłopiec zaczął być coraz bardziej podobny do swojego biologicznego ojca. Jackowski nie chciał niczego zmieniać w spółce autorskiej z Corą. Tym bardziej, że Manam przyciągał coraz więcej widzów, a bez żony raczej by nie zaistniał na polskiej scenie muzycznej. Wyszło dwóch modeli, wspominał późniejszy członek zespołu Krzysztof Olesiński, którzy grali na gitarach akustycznych, bo chyba nie mieli jeszcze profesjonalnych elektrycznych, a do tego dziewczyna, która śpiewała i to był szok. To było coś nowego, odlotowego, odjazdowego, czego jeszcze u nas nie było. Muzyka dziwna, zupełnie nowa. Sipowicz zaczął jeździć na koncerty z grupą. Do jego obowiązków należało wyświetlanie przez roczy z obrazami Hieronima Boscha. Wszyscy poza Jackowskim palili marihuanę, a atmosfera w zespole stawała się coraz bardziej napięta. Zwłaszcza, że pan Marek wiedział już, kto jest ojcem Szymona. Mimo to postanowił wychować go jako własnego syna. To była trudna decyzja, przyznawał. Zdawałem sobie sprawę, jak tak zwany popularny widz będzie postrzegał moją osobę. Zdecydowałem się przyjąć to wszystko, co jest, czyli przybranego syna, nie zważając kompletnie na to, co ludzie mówili. To było świadome. Podjąłem decyzję, że wychowuję dzieci, żeby im nie burzyć dzieciństwa. Nie do końca udało się to uratować. Na domiar złego rodzina straciła mieszkanie przy Ogrodowej i przeniosła się do domu przeznaczonego do wyburzenia. W piecu palili fragmentami parkietu z innych mieszkań lub porąbanymi drzwiami i okiennymi ramami. Właśnie wtedy, jakby na przekór, Marek skomponował oprócz Błękitnego Nieba swój najbardziej pogodny utwór, do którego sam napisał tekst. To był koniec ery Gierkowskiej, wspominał. Upadał mit, według którego Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ceny znów poszły w górę. Życie tak dawało ludziom w kość, że trochę jak desperado śpiewałem o błękitnym niebie, szerokiej drodze. W podtekście była tęsknota za wolnością. Po trzyosobowym składzie z Porterem nie pozostał żaden ślad fonograficzny, gdyż wytwórnie nie były zainteresowane rejestracją działalności grupy. Przedstawiciele Ton Pressu po obejrzeniu koncertu w Stołecznych Hybrydach stwierdzili, że Jackowski może zapomnieć o nagraniach. Zespół istniał przez 3 lata, ale drogi muzyków zaczynały się rozchodzić, gdyż Porter coraz bardziej interesował się inną muzyką niż punk rock. Rozłam był tylko kwestią czasu i doszło do niego, gdy Marek i Kora nie dojechali na koncert do Wrocławia. Byłem zdenerwowany, że ich nie ma, opowiadał Porter. Tam byli muzycy, z którymi zagrałem koncert i okazało się, że to było to, co powinienem robić. Poczułem się w pełni świadomym człowiekiem, który jest pewien swojego muzycznego losu. Nowa grupa otrzymała nazwę Porter Band i jeszcze w tym samym roku nagrała kultowy album Helicopters, wyprzedzając długogrający debiut fonograficzny Manamu.
2: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
4: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
7: Do Radia SK2 zawitał wielobarwny ptak polskiej muzyki Maja Kapłon i prawdziwe orły, które tak szarpią pazurami za instrumenty, że krew zaczyna wrzeć w żyłach. Moi drodzy, Maja Kapłon i Dandysi, witam was serdecznie, cześć.
8: Witamy, cześć.
9: Witam serdecznie.
7: Dandysi, czyli Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne, bo dużo ich tam było. Ale gdzie to, o tym już za chwileczkę, moi drodzy. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o tym, na czym znacie się najlepiej. A co to takiego jest właśnie, jeżeli by mielibyście powiedzieć, w czym jesteście tak zwaną złotą rączką, Maja?
8: Ja myślę, że w przelewaniu moich doświadczeń i jakichś tam życiowych odpałów na teksty. Przelewanie wszystkich emocji po prostu na teksty.
7: Dobrze, Jarek, ja na przykład potrafię naprawić gniazdko.
10: Nie, to ja kompletnie się do tego nie nadaję. To są jakieś takie rzeczy
7: abstrakcyjne. Z elektryką zero. Tylko klawisze.
10: Komputerowo i klawiszowo.
8: I graficznie,
10: ale jeśli chodzi o sprawy manualne, to żona wie i słyszy i potakuje głowę.
9: Ja z kolei podobno dobrze gotuję, więc podobno dobrze mi wychodzi.
7: Co ostatnio dobrego ugotowałeś?
9: Robiliśmy domowy kebab.
7: Proszę bardzo.
9: Dosłownie.
7: Jakież to polskie.
9: Tradycyjny polski.
7: Kebab w sosie mieszanym.
9: Jak najbardziej.
7: Robert, w czym złota rączka?
11: No właśnie te gniazdka, o których mówił Jarek. Nie, tego nie robię, ja robię.
7: Naprawdę?
11: Szczerze, nieźle.
7: To na czym się znacie? Te wszystkie umiejętności połączyliście w jedno, scaliliście i w lutym 29.2024 rok wyszła wasza debiutancka płyta Relacje. Porozmawiamy sobie o niej, rozbierzemy na części pierwsze, aby dotrzeć do waszej takiej muzycznej wrażliwości. Czy jesteście gotowi?
8: Ready.
12: Nie poczęstuję sobą, nie poczęstuję ciebie, nie chcę być przekąską naraz. Nie będę jak Indiana Jones, to twój mąż, nie poszukuję wrażeń. Nie poczęstuję sobą.

0: Jak Indiana. Mocny start. Gdzie znalazłaś tych sympatycznych Indian? Każdy z nich na swój sposób jest jak Indiana Jones. Opowiadaj.
1: No, to jest trochę o moim ADHD. Ja lubię się czasem wrzucić w jakieś doświadczenia, żeby sprawdzić, jak to jest. Zanim jeszcze nie leczyłam się w sumie na to ADHD, to lubiłam się tak wrzucić w jakąś taką historię, niekoniecznie bezpieczną, niekoniecznie fajną, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby sobie dodać trochę weny. Ale Indiana jest już o tym, że już staram się tego nie robić, że już pracuję nad tym, że nie będę jak Indiana Jones, nie będę poszukiwać wrażeń, że czas trochę
2: podejmować ryzyka jakiegoś dużego.
3: Tak, a Indianie to ją znaleźli, a nie ona Indian.
0: No to opowiadaj w takim razie. Jarek, jak ty znalazłeś tę Pocahontas?
3: No, ja tą Pocahontas obok mnie, co siedzi, to znaleźliśmy się w takiej małej miejscowości.
0: 2016 rok?
3: To był albo 15.
2: Albo nawet 15.
3: No. Nawet 15. Znaleźliśmy się w takiej miejscowości Teresin. Ona jest niedaleko Warszawy, gdzie spotkaliśmy właśnie tą Pocahontas w pizzerii. Umówiliśmy się na spotkanie, absolutnie.
0: Jadła kebaba.
3: Nie jadła kebaba, nie mogę powiedzieć, co piła. I czekała na nas. No i to były pierwsze nasze relacje, które nawiązywać można...
2: A jeszcze wcześniej był koncert wspólny. Był. Też jest istotne,
1: tak,
2: gdzie pierwszy raz usłyszeliśmy Maję i Maja pierwszy raz usłyszała nas.
3: No i od tego momentu...
0: Ten koncert graliście?
3: Też w Teresinie. Właśnie w Teresinie. Ona występowała przed nami jako taki ala support wtedy.
2: Jeszcze tak bardzo młoda osoba.
3: Po tym Marcin właśnie do mnie mówi, słuchaj, słyszałeś tą dziewczynę, no super śpiewa, nie? Może warto byłoby się z nią spotkać i pogadać, może coś zrealizujemy razem wspólnie. My jako te stare dziady, nie? Bo różnica wiekowa jest jednak spora. Słuchając, co widać, słychać i czuć, nie? Siwa broda i te sprawy, nie? A tu młoda osoba, kompletnie.
1: Właśnie doszło wam tych siwych takich.
3: Nie ubyło. Znaczy mi włosów ubyło, ja już nie mam w ogóle, nie? Ale rzeczywiście z Mają wtedy, żeśmy się spotkali pierwszy raz, zaprosiliśmy ją do projektu i w przeciągu chyba miesiąca albo półtora, jak zaczęliśmy pierwszą próbę, to powstało najwięcej utworów z tej płyty. A wtedy mieliśmy taką wenę i taką chemię muzyczną, to była po prostu taka magia,
2: że sypaliśmy
3: to po prostu, siadaliśmy jeden utwór za drugim utworem, Maja pisała teksty, muzykę i to powstawała rzeczywiście wspólny proces twórczy był.
1: Inspirowała wasza muzyka, mega, tak do tego stopnia, że ja byłam w stanie od razu coś napisać i wylać. To było dla mnie mocne wszystko.
3: I rzeczywiście to był miesiąc, dwa albo nawet trzy takiej absolutnie kompatybilnej współpracy muzycznej. Oczywiście te utwory później ewoluowały, zmieniały się, coś żeśmy dodawali, zmienialiśmy, ale szkic, jakby forma tego była wtedy skomponowana. To był jakby ten proces takiej najbardziej aktywnej naszej pracy twórczej.
0: Czyli początki, jak spotkaliście się.
3: Tak, tak.
0: Dobra, a jakie muzyczne wrażenia znajdziemy w tej waszej muzycznej dandyskiej kulturze? Płyta, gdzie jest mnóstwo nurtów muzycznych.
3: Absolutnie.
2: To chyba, sorry, że wchodzę w słowo, wynika z tego, że każdy z nas jakby gdzieś wychował się w innym klimacie muzycznym i
0: dobra,
2: to jest słyszalne, tak?
0: Okej, okay, no to po kolei w takim razie, niech będzie. Robert, kogo słuchał?
4: Ciężkiego metalu. Tak, co prawda nie gram, tak? Ale wychowałem się na Death, na Cannibal Corpse, tego pokroju zespoły, nie?
0: Dobra, a twój ulubiony bębniarz?
4: O! Nie pytaj bębniarza o to, bo...
0: Okej, bo siedzi tutaj koło mnie.
4: Wiesz, litania, ale myślę, że Gene Hoglan z Defa, z Testamentu, na pewno Lars. Mm-hmm. Pewnie bębniarze powiedzą Lars. No ale to za młodych lat. No i polskie podwórko, Czarek Konrad, Michał Dąbrówka, no, mistrzowie, nie?
0: A Marcin Krynicki, gitary?
2: No ja generalnie wychowałem się na bluesie i na takiej czarnej muzyce. Mm-hmm. Natomiast no też zawsze słuchałem muzyki rockowej, mocnej, takiej hard rockowej, więc no to też te riffy, które są tu na płycie, stąd się biorą u mnie.
0: Dobra. Ty jesteś człowiekiem odpowiadającym za charakter bluesowy na tej płycie. Mm-hmm. Okej, okay. A Jarek?
3: A u mnie to było wszystko.
0: On kombinował.
3: Ja kombinowałem, oczywiście nie mógłbym sobie podarować, jakbym nie powiedział o Queenie. Taki zespół absolutnie topowy dla mnie. I jak ktoś usłyszy, że Michael Jackson, to każdy powie, tak, Michael Jackson dla mnie to jest geniusz muzyczny, nie? I nie ukrywam tego. Oczywiście można byłoby mnożyć tych artystów takich z pierwszej półki. Ja słuchałem muzyki środka. Mi była muzyka i bliska jak Destruction właśnie muzyki heavy metalowej, a zarazem mogłem słuchać Phila Collinsa, nie? Więc ja zawsze patrzyłem na muzykę, że mi się utwór podobał albo nie podobał. Niekoniecznie zależało to, kto to wykonywał. Albo George Michael śpiewał wspaniale, nie? I dla mnie były jego utwory też fantastyczne, więc ciężko by się było określić do jednego artysty.
0: This is the man's world. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten pierwiastek kobiecy?
1: U mnie jest taka ciężka mieszanka, dualizm, bo ja kocham, ale to kocham techno i eurodance.
0: Proszę
1: eurodance
0: bardzo.
1: To była w ogóle moja pierwsza miłość muzyczna.
0: Ja cię
2: kręcę. Też oczywiście.
0: Ale ja też chodziłem na takim,
2: ja też
0: zaczęłam koncerty.
1: Lata 2000, w których ja byłam po prostu dzieciakiem i to wchłaniałam. Ja słuchałam Radia Eski.
0: Pewnie.
1: Tak, ja słuchałam kaset. To jest w ogóle hit, bo ja nagrałam sobie, jak skakałam na tapczanie do Radia SK i nagrałam na te kasety, to były taty kasety oryginalne, nagrałam jak śpiewam i śpiewam sobie pod te piosenki. Oczywiście były awantury o to straszne, że zagrałam swoimi wokalami, swoimi piosenkami pod Eurodance właśnie głównie na taty kasety, ale gdzieś tam to mnie najbardziej chyba pociągnęło. Ale kocham też takie bardzo przemyśleniowe kawałki, jak na przykład Micromusic, które bardzo mnie poruszają. Więc Eurodance jako elektro, ale jeżeli tekstowo, emocje, to mocno Micromusic, jeżeli chodzi o Polskę.
0: Naprawdę jesteście niezłą mieszanką, trzeba powiedzieć, muzyczną, jeżeli chodzi o te wasze połączenia, tego, co wam w duszy gra, to jest niesamowite, ale Eurodance wygrywa.
1: To nas połączyło. Dobrze, że to dzisiaj wybrzmiało.

0: Maja Kapon oraz Dan Desi, czyli Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki i Robert Dudkiewicz są gośćmi Radia SK2. Witam was serdecznie. Maja i Dan Desi. Maja Kapon i Dan Desi. Dlaczego Dan Desi?
1: Właśnie, Marcinku, powiedz dlaczego.
2: Dan Desi, dlatego, że generalnie chodzi o tą elegancję w ubiorze, w wyglądzie, ale też w brzmieniu, właśnie w szukaniu takich dźwięków, które gdzieś będą się kojarzyły z tą elegancją, i dlatego Dan Desi.
1: Po drugie, ta muzyka nasza jest bądź co bądź oszczędna. Tam nie ma żadnych wodotrysków, tam nie ma żadnych jakichś super, nie wiem, zagrywek, nie wiadomo jakich. Chodziło o bardzo prostą formę przekazu, a zarazem, żeby była właśnie elegancka. I myślę, że to podsumowanie tego wszystkiego, żeby to było tak jak Micro Music, mało muzyki, teoretycznie, a zarazem dużo jej. To wszystko wplecione właśnie w ten klimat taki a la dandyski, jak my to nazywamy. Faceci z brodami, tacy trochę starsi, którzy już tego bluesa i tego
0: dymu. Zakładacie cylindry na koncertach?
1: No nie, nie zakładamy, akurat nie chcemy to mocno tak stylizować się w tej materii. Bardziej tu chodzi o to, co w duszy jest, niż na zewnątrz. Na zewnątrz czasem można i trampki założyć, ale gdzieś tam ta stylistyka właśnie muzyczna w każdym gdzieś tam z nas jest. I dlatego taki pomysł.
0: Proszę bardzo, czyli w każdym człowieku szukacie środka.

0: takiego wydarzyło się na Kameralnej?
1: Kameralna to stolica w ogóle, która nie istnieje. Tylko wyobraziłam sobie po prostu moje pierwsze spotkania z moją pierwszą miłością. Właśnie na tej ulicy, ucieczki z domu, mówienie mamie, że idę do koleżanki. Taka pierwsza miłostka licealna, można powiedzieć, tak, bo to był ten okres. Czyli trochę kłamstewek rodzicom i trochę więcej gdzieś tam zanurzania się w miłość do drugiej osoby. Takie pierwsze uczucia mocne. To jest to, o czym jest ten
2: utwór. No i ten utwór, jeden z pierwszych utworów, który powstawał, dlatego że Maja przynosiła jakiś tam pomysł i mówi, słuchajcie, mam coś takiego, nie? No spróbujemy to zagrać. Jak będzie to fajnie brzmiało, to to zostanie, a jak nie, no to idziemy dalej.
3: Tak, i to trzeba powiedzieć, że to jest chyba jedyny na płycie numer, gdzie Maja skomponowała też muzykę. Tutaj jest tekst i muzyka, bo to jest 100%
2: tak, gdzie ona miała taką wizję miała mniej więcej. My żeśmy oczywiście dodali aranżację, zrobiliśmy tutaj jakieś swoje brzmienia. Rzeczywiście Maja tu miała pomysł na ten utwór. Tak od początku do końca i też staraliśmy się go tutaj zaszczepić.
0: Kłócicie się czasami, czy nie?
3: Ale twórczo się kłócimy. Okay. Konflikty są twórcze, czyli coś wynika z nich zawsze pozytywnego. Mm-hmm.
0: A jak szukacie kompromisu?
1: Zawsze te emocje wszystkie jakoś tak wypłyną, potem jest okres ciszy, a potem już to tak się uspokaja, jak wszystko się z siebie wyleje.
2: Ja mam wrażenie, że Robert później coś wpisuje śmiesznego na grupie, bo mamy swoją grupę.
1: To rozluźnia.
2: I to nagle tak zupełnie zmienia oblicze naszej trudnej rozmowy.

0: Jakie to było wrażenie, kiedy otrzymaliście ten krążek zapakowany w folię? Nie każdy spełnia swoje marzenie pod postacią wow, wydałem
1: płytę. Ja przygotowałem projekt koncepcyjny cały i widziałem tą płytę w komputerze. Od początku do końca. Od okładki jednej wewnątrz i na druku na płytę. Ale dopiero jak przyjedzie to z drukarni, z tłoczni, zafoliowane i jak się to otworzy, to dopiero jest wow, ale to fajne jest.
2: Można to powąchać.
1: Takie, coś takiego wyjątkowego. I rzeczywiście, mimo że na co dzień się tym zajmuję, bo prowadzę studio projektowe i robię tego typu rzeczy bardzo często, to jednak własne, takie nasze wspólne, można powiedzieć, dziecko, jak się odpakowuje z folii, to robi wrażenie, to robi rzeczywiście. I myślę, że nie tylko ja, nawet i kolega tutaj też do mnie napisał, że mówi, słuchaj, no, trochę mi oczy się zwilgotniły.
2: Myślę, że każdy z nas zapłakał, tak, a propos
1: No bo to było coś takiego, to był dokładnie cel sam w sobie. Za nami nie stoją żadne firmy fonograficzne, za nami nie stoją żadni wydawcy, my byliśmy wydawcą, producentem tego. Wszystko, co na tej płycie jest nasze i to jest wyjątkowość tego. W takiej formie nikt nam tego nie narzucał, nikt nie zmieniał, nikt nie mówił, że ten utwór to nie jest dobry na tą płytę, albo że go trzeba zagrać tak, albo nie inaczej, bo się nie sprzeda, albo że jest za długi, albo że jest za krótki, bo w radiu nie będą puszczać. Nie. To jest dokładnie nasza decyzja, jak ten utwór ma brzmieć. I on tak brzmi.
3: Dla mnie to było mega wzruszające, jak zobaczyłam Fizyka, bo te piosenki, wiadomo, były w wyobraźni, były na trakach, były gdzieś tam w jakiejś przestrzeni niefizycznej i jak zobaczyłam tą płytę, zdałam sobie sprawę, że gdzieś te wszystkie teksty i melodie, które nam siedziały w głowie, one realnie fizycznie są. Dla mnie to było takie mega, mega wzruszające, że to fizycznie jest na tej świecie.
1: Jeszcze jedną chcę rzecz powiedzieć, bo mówienie o tym, że się wydało płytę w formie cyfrowej, to jest zupełnie co innego niż ta płyta jest przed nami, leży tu i obok. To jest zupełnie inna forma. Oczywiście ktoś powie, no tak, no tu są te utwory i są w formie cyfrowej. Tak, to prawda, ale jak się wrzuci ten krążek do sprzętu odtwarzającego, to można wysłyszeć tam wszystkie rzeczy, których nie słychać w formie internetowej. Dlatego wartość tej płyty jest większa, bo rzeczywiście są tam takie artefakty muzyczne, których nie da się wysłyszeć w formie tej internetowej, która jest dostępna na różnych platformach.
0: Ja zawsze to będę powtarzał, że jestem bardzo dumny z tych muzyków, którzy spełniają swoje marzenia od A do Z własnym kosztem.
1: Tak, tutaj ewidentnie było tak. Wszystkie festiwale, gdzie byliśmy, gdzie zagraliśmy jakieś koncerty płatne, te pieniądze trafiały, można powiedzieć, do szuflady i te pieniądze zostały absolutnie stuprocentowo wydane na tą płytę. Na nagranie utworów, na miksy, na mastery, na godziny siedzenia w studiu, czyli muzyka zarobiła na muzykę. Nie bieraliśmy pieniędzy z domu, tak zwanego domowego budżetu, nie szukaliśmy sponsorów, bo nie ma tam żadnego sponsora specjalnie, żeby nie było, że jakaś firma nam tam tutaj pomaga i sponsoruje.
0: Po prostu, żeby wyprodukować to było te płycie, zarabialiście na to na koncertach.
1: Dokładnie tak. I taka była też idea tego i to, co tu jest, to jest rzeczywiście utwory muzyczne, które powstały z muzyki. I finansowej, i takiej naszej mentalnej.
3: Z czystej miłości w sumie do tego, co robiliśmy sobie.
1: Czysta prawda. Płyta jest zrobiona 100% z naszych
2: pieniędzy. I koniec, kropka.
1: I koniec.

0: Trzeba czasami co nieco wypłakać. Płacz to jest też trzeci numer na waszych relacjach.
1: Po plaży nad Wisłą to był drugi utwór, który się znalazł na naszej zakładce YouTube'owskiej. No i on całkiem nieźle chyba się przyjął, bo mieliśmy bardzo pozytywny z sieci odzew odnośnie tego utworu.
2: Mimo, że jest ciężki.
1: Mimo, że jest ciężki. On ma swoją stylistykę. On powstawał rzeczywiście absolutnie tutaj twórczo, bo żeśmy na próbie się spotkali, każdy zaczął grać jakimś...
0: Ale też się ciężko to śpiewa, bo tam jest cały czas płacz,
1: tak,
0: płacz,
1: tak,
0: płacz,
1: tak,
0: płacz.
1: Tam jest spory...
2: Ja też powiem, o co tam chodziło mi dokładnie.
1: No ale jeśli chodzi o muzykę, to powstawała absolutnie na zasadzie takiego komponowania wspólnego, nie? Że każdy dokładał, a to rytm, a to gitarę,
3: tak,
1: a to wszystko.
3: Jakiś pojawił się motyw na próbie, który rozwijaliśmy potem. Każdy od siebie coś dodawał.
1: Zrobiliśmy z tego, tak.
3: I to jest właśnie chyba najlepszy przykład takiego wspólnego wyprodukowania utworu.
1: To płacz, to absolutnie.
3: Naprawdę każdy miał tutaj swój udział w tym utworze, bez wyjątku.
0: Jak w kierunku Buenos Aires, boskie Buenos, Buenos, Buenos, Buenos, Buenos, Aires, Aires, Aires. Słyszymy płacz, płacz, płacz, płacz, płacz. Tak. Jak to jest z tym płaczem, szczerze?
2: To było takie moje wyobrażenie o tym, że czasem jesteśmy już w takim momencie tego płaczu, że nie możemy złapać powietrza i już po prostu jedyną opcją, która zostaje, wyżalić się z tego wszystkiego drugiemu człowiekowi. No i tak naprawdę ta piosenka wyszła na próbie Dandesowej i ja się przed nimi obnażyłam wielką emocją, którą miałam na tamten czas i uwolnienie z tej emocji jakby
0: możemy powiedzieć, co to była za emocja?
2: Nie wiem, czy to nie było napisane od mojej przyjaciółce, takiej, z którą się przyjaźniłam 12 lat i bez żadnego powodu i gdzieś ta relacja umarła, mimo że ja wiele razy wyciągałam rękę i czułam się mega samotnie w tym wszystkim. Płaczę sobie sama, patrzę gdzieś w górę na pełnię w takim mieszkaniu mojego kolegi w Warszawie, w którym było jedno okno tylko. Ja sobie siedziałam skulona na krześle, widziałam tą pełnię i właśnie wtedy przyszła mi wizja na tekst w tej piosence. No i potem jak przyszłam na próbę i pokazałam ten tekst i miałam jakąś wstępną melodię, to chłopaki od razu podłapali te ciężkie emocje.
3: Tak, ja byłem pod wrażeniem właśnie, że Maja to była w stanie w ogóle wyśpiewać, bo to jest dykcyjnie szalenie trudny numer i to naprawdę szacunek, bo jest to zaśpiewane perfekcyjnie.
2: To była ciężka praca rzeczywiście, żeby się nauczyć to zaśpiewać.
4: Kontury mych wrażeń okrywa zimna rosa. Jaki wstyd, że nie ja sama. Porządek mam wielki w oczach i we włosach. Wiesz, formuję twe twarze w dymie papierosa.

0: Kapłon i Dandysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Parkujemy teraz swojego kabrioleta numer 4, moi drodzy. Czy Dandysi i pierwsza dama, która razem z nimi się wozi, buja po ulicach miasta, jeżdżą kabrioletami? Jak nie pada.
1: No, warunki klimatyczne w kraju naszym nie do końca pozwalają tym kabrioletem tak się cieszyć, jakby człowiek chciał. Dlatego myślę, że kabriolet...
0: Ale w aucie potraficie co nieco wymienić.
1: Koło może.
2: Ja nic.
3: Ja się nie będę wypowiadał.
0: To jest asystans. Ja też tak mówię. Słuchajcie, co chcielibyście wymienić w sobie? O czym jest ten numer kabriolet?
2: Kabriolet jest o szaleństwie. Chciałam, żeby to był taki luźny utwór. Tak naprawdę to było o polonezie, bo miałam kolegę, który miał starego poloneza i otwierał zawsze, jak było gorąco, szyby. Ja po prostu wystawiałam głowę, bo jestem walnięta.
1: Ja przepraszam, dopowiem tylko, że polonez to był kiedyś taki samochód, jakby ktoś nie wiedział, bo jednak może słuchają nas osoby, które nie pamiętają, że były takie
3: samochody. Jesteśmy z tego pokolenia, ja osobiście jeździłem polonezem.
0: Mój dziadek też miał, też kierowałem, no pamiętam.
1: No tak, wiem, że my starzy.
3: To jest taki old school, naprawdę.
0: Ale uwaga, mój pierwszy samochód to maluch. Maluszek, Fiacik, 126P. Pamiętam, jak z prawej i z lewej strony rdza go jadła.
3: Sanie w desce się wyciągało przy spisku.

Bardzo klimatyczny i bardzo fajny. Jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie to właśnie Kabriolet. Jest tak przyjemnym, tak bardzo melodyjnym utworem, że jego naprawdę graliśmy nieraz nawet akustycznie. Na akustycznych koncertach, które graliśmy, czy to charytatywne, sporo było takich naszych występów. Maja zawsze namawiała publiczność do tego, żeby z nią śpiewali. Tam jest taki zaśpiewy, fajne są. No i to można ponucić. W przeciwieństwie do niektórych utworów, które nie są typowo takie melodyjne, które są bardzo trudne do śpiewania.

0: Studiu Radia SK2 bardzo milutko. Takie osoby jak Maja Kapłon, ale Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz, który nic nie mówi, ale cały czas tylko słucha, ale tworzy zespół Dandysi. Powiedz coś.
1: Dyksz.
0: Proszę bardzo. Cały Robert, moi drodzy. Rozmawiamy sobie o ich pierwszej płycie, Relacje, Maja Kapłon i Dandysi. O tych relacjach tutaj i o tej całej wrażliwości, o tej przygodzie z muzyką bardzo dużo. I moi drodzy, na tej płycie kawałek, który stał się kluczem, można by powiedzieć, chyba do wszystkiego. Plaża nad Wisłą. Historia zaczęła się
2: tak, że muzyka do tego utworu Plaży nad Wisłą powstała zanim jeszcze Maję żeśmy poznali. On nie miał takiego wyglądu, nie miał tego brzmienia, nie miał tej melodii takiej, którą ma finalnie. Dopiero jak Maja przyjechała do nas na te pierwsze próby, zaproponowaliśmy taki utwór, fragment. Pociągnęła jakby sprawę w taki sposób muzycznie, że ten utwór nagle się narodził, więc zaistniał tak naprawdę dzięki Mai. Trzeba utwór odkryć i on został odkryty w kamieniu,
3: tak,
2: wyłupany.
3: Maja tchnęła w niego narodził ducha.
0: Tak. Żeby się narodził, była potrzebna kobieta i trzech mężczyzn.
4: Absolutnie.
5: Nasze pierwsze spotkanie.
2: To było nasze
5: pierwsze spotkanie.
3: Chyba pierwszy utwór, jaki zrobiliśmy razem.
5: To była w ogóle pierwsza rzecz, którą wy zagraliście, jak my się spotkaliśmy. Tak. Jak ja to usłyszałam, to ja już widziałam całą historię tego kawałka. Już wiedziałam, o czym on będzie i w sumie zaczęliście grać, a ja zaśpiewam od razu ten refren. Gdy to opisz mnie. Od razu czułam, że to będzie to aż mam ciarki.
2: No tak, no bo to jak wspominamy, to rzeczywiście, to jest niesamowite. Ten utwór, który nam, można powiedzieć, jeśli tak byśmy to określili, troszeczkę pomógł w pracy, w działalności muzycznej, bo na początku jak on powstawał, no to nikt nie zdawał sobie sprawy, że on będzie kiedyś wykonywany publicznie w takim gremium telewizyjnym.
0: Jak to się stało, że wybraliście się do polskiego Voice'a? Kto wpadł na ten pomysł?
5: Ja nikomu nie powiedziałam, zgłosiłam się, dostałam się, no i powiedziałam, ej, słuchajcie.
2: Przyjechalibyście może tak mnie tu wesprzeć, bo jestem na przesłuchaniach w ciemno.
0: Mm-hmm.
2: Ale gdzie? No w telewizji.
0: Ósma edycja Voice'a.
2: Tak. I pojechaliśmy wtedy, wzięliśmy ze sobą rodziny, znajomych, pojechaliśmy taką dużą grupą.
5: Ponad 20 osób, potem dali zakaz
2: było
5: już
2: naprawdę.
0: Lubicie podróżować.
2: Tak, lubimy taką gromadą, oczywiście, więc to było pełne wsparcie. Tak jest, jak Maja zaczęła, przesłuchania w ciemno się odbyły, to ja pamiętam wtedy, tego oczywiście nie było później w telewizji, nie puszczono tego. To był fragment, że jeden z jurorów zapytał się, że o utwór jej, czy ma jakieś swoje.
5: Tak,
2: Maja mówi tak. No i zaczęła to śpiewać trochę. No i widziałem, jak szeroko oczy się otworzyły tym osobom wtedy.

0: To tak kto siedział w jury?
1: Tam był...
2: Marysia Sadowska, Michał Szpak...
1: Piasek chyba.
2: Nie? A tak, Piasek i... I to tyle?
1: Nie, nie.
3: I Baron i Thompson.
1: Thompson tak, i Baron, tak. Tak. To była jakoś taka grupa.
2: Dokładnie tak.
0: Byłeś w drużynie?
2: Na początku była mu Michała Szpaka, a potem była mu Marysi Sadowskiej.
0: Proszę bardzo.
1: Tak i...
0: Była 8. edycja. Boże, kiedy...

0: To dawno. I rzeczywiście ten Voice funkcjonował według tych starych zasad. Występujący śpiewali piosenki, które im tam wybierano. To było na półfinale.
1: Półfinale
0: i pamiętam wtedy, jak się ważyły losy, czy Maja zaśpiewa ten utwór, czy nie zaśpiewa tego utworu.
1: To był mały przekręt, nie będę mówić, że tutaj kombinowałam, jak się da, żeby była.
2: Opowiadaj. Można powiedzieć.
0: Tak, oczywiście,
2: dawaj,
0: że
2: jak
1: ja powiedziałam bez
2: zdradź tajemnicy.
1: No to w sumie to był taki przekręt bardziej wewnętrzny, bo tam trzeba było stworzyć piosenkę od początku. A ja bardzo chciałam, żeby to była taka moja właśnie dandysowa, więc ja powiedziałam produkcji, że...
0: Ja pamiętam to, jak...
1: Że wytwórnia się zgodziła, a wytwórni, że produkcja. Tak poszło. No mały przekręt.
0: Mały przekręcik poszedł.
1: Ale bardzo chciałam, żeby tak było. Bardzo chciałam tę piosenkę zaśpiewać.
0: Ale rzeczywiście był wtedy taki jakiś tam zamęt taki mocny, że nie było do końca pewne, czy to zaśpiewa, czy nie zaśpiewa. Pojechaliśmy nam do Warszawy specjalnie na ten występ półfinałowy. Nie mieliśmy chyba zaproszeń w ogóle na to, bo tam trzeba mieć zaproszenie. Ale żeśmy siedzieli sobie w takim foyer i oglądaliśmy na dużym ekranie, jak idzie ten Voice na żywo i nagle Maja zaczyna śpiewać nasz utwór. To było właśnie to wrażenie. Bo widzieliśmy, że
2: nie wiedzieliście do końca.
0: Nie, to poszło, to się stało. Ona to zaśpiewała. Ludzie w Polsce mogli usłyszeć nasz utwór, który powstawał w naszej sali prób, gdzie nikt nie sądził, że tak się kiedykolwiek zdarzy. A to się zdarzyło, to była prawda. I Maja tym utworem weszła do finału.
2: Fajnie mieć na płycie numer, który stał się dla ciebie przepustką tak naprawdę do finału.
3: O, tak, tak. O. I w ogóle odbiór ze strony publiczności.
0: Swój, tak, absolutnie. Nasz utwór, to nasze brzmienie, Marcina gitarę słychać, mój klawisz, no wszystko Robsona bębny, no
2: jakiś
0: po prostu
2: tam, tak.
0: Bajka.
3: Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że ten utwór został od razu bardzo pozytywnie przyjęty przez publiczność, co można było na przykład stwierdzić na podstawie komentarzy gdzieś tam facebookowych, czy gdziekolwiek. Zresztą tam były nawet takie opinie, że to jest najlepszy singiel ever, jaki kiedykolwiek w Voice ktokolwiek zaśpiewał, więc
1: miłe.
3: To było bardzo miłe. No i Maja w cuglach nam dostała się do tego finału i no, ta euforia była naprawdę niewyobrażalna.
2: W tym miejscu postawimy sobie kropkę, bo czas niestety nie jest z gumy. Maja Kapłon oraz dandysi Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn, Robert Dudkiewicz. To nie znaczy, że nie dokończymy naszej rozmowy. Jej kontynuacja już jutro. Ponownie Maja Kapłon i dandysi.
4: SK2. Magazyn muzyczny.
2: Kamil Kowalski, witam was serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę naszego spotkania z Mają Kapłon i Dandysami, czyli Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn oraz Robert Dudkiewicz. Rozmawiamy o waszej płycie, relacji, którą rozkładamy na części pierwsze w Radiu SK2.

0: plaża nad Wisłą, gdzie chcesz odpłynąć, gdzie chcecie odpłynąć razem, albo co topicie razem w tej Wiśle. O czym jest ten kawałek?
1: Teraz z perspektywy czasu widzę, że niekoniecznie o relacji mężczyzna-kobieta, ale o tym, że dużo chyba w życiu się trafia takich osób, które chciałyby dla nas czasem źle. Jakby to powiedzieć delikatnie.
0: Kładą kłody pod
1: Dokładnie. Nogi. To było takie moje struggle, żeby odpuścić osoby, które widziałam, że chcą utopić mnie właśnie w tej Wiśle, pozwolić im odpłynąć, zapomnieć o tych osobach, co nie jest łatwe często, jak ma się gdzieś tam długie relacje z osobami, są one ważne przez długi czas życia, potem widzisz, że najchętniej to by właśnie te kłody pod nogi ci rzuciły i zrobiły ci krzywdę, bez żadnego zastanowienia.
0: Rozumiem, że wszystkie kawałki, które tutaj znajdziemy na płycie Relacje, są twoim bagażem doświadczeń.
1: Tak, wszystko jest o moich historiach. Dokładnie tak.
0: Czyli każdy numer, który będziemy słuchać i interpretować na swój sposób, bo to jest piękne, że każdy może interpretować muzykę na swój sposób. To też jest umiejętność, którą nie każdy artysta posiada, aby utożsamiać się z utworem, niekoniecznie tak, jak on to przekazuje, ale również odnajdywać jakieś swoje sytuacje w tych kawałkach. Ale pierwsze wrażenie, które będziemy mieć, kojarzyć jakby z tobą i z twoimi doświadczeniami, rozumiem.
1: Tak, tak. Każda moja piosenka to jakaś historia, która mi się wydarzyła.
2: Maja miała taki obowiązek, powiem to wprost, żeby napisać teksty.
0: Masz siedzieć, płakać, masz tutaj zestaw chusteczek,
2: tutaj
0: być wrażliwą osobą i tę wrażliwość teksty. Przelać na muzykę.
2: Masz pisać teksty. My będziemy pomagać w aranżacji, my będziemy pomagać w muzyce, my będziemy dopowiadać, my będziemy pewne rzeczy proponować, ale tak naprawdę te utwory powinny być o twoich przeżyciach, nie? No bo ona jest autentyczna tylko wtedy, kiedy śpiewa o swoich własnych historiach. Jakby śpiewała utwory czyjeś, no to do końca by tak się z nimi nie utożsamiała. A jak sama napisała, no to sama wiedziała, co chce przekazać w tym utworze. To była dobra taka forma wyjścia przy tworzeniu tych utworów, bo one są przez to spójne.
0: Ale cena tego jest bardzo wysoka, prawda? Żeby utwór był dobry.
1: Tak, otworzyć się, ale ja na przykład bardzo to lubię, bo przez to, że ja się otworzyłam ze swoich emocji i dużo różnych sytuacji przeżyłam, uwielbiam, kocham wręcz pisać teksty dla innych ludzi. Kiedy mogę się z nimi spotkać, porozmawiać o tym, co im się w życiu przydarzyło, bo ja też się bardzo otwieram przed ludźmi, nie boję się mówić o czymkolwiek, co tam w życiu odwaliłam, że tak powiem.
0: Co już... odwaliłaś?
1: No, spotykałam się z nieodpowiednimi osobami, szalałam.
0: Czyli byłaś niegrzeczną Mają.
1: Tak, ja jestem osobą grzeczną i miłą, ale troszkę nadwalałam życie sobie, samej narobiłam krzywdy. Dlatego też te piosenki o tym są, że każdy twój czyn musi być mniej więcej przemyślany, bo on wiąże za sobą konsekwencje, można kogoś zranić, można siebie zranić, bardzo prosto, nie myśląc czasem.

0: Północny wiatr.
1: Utwór, który ja przyniosłam na próbę. Napisałam go kiedyś i chciałam właśnie stworzyć go z chłopakami, bo mam ciekawa, jak oni go przeniosą na muzykę. Zrobili to dla mnie idealnie. To jest mój ulubiony utwór, muszę przyznać się, zaraz pod plażę nad Wisłą.
2: Tak, tym bardziej, że on trochę się różni od tego aranżu, który my wykonujemy na koncertach, który jest taki mocno rockowy. Ja gram tam taką mocną gitarę w tym riffie, natomiast ten aranż pod płytę jest zrobiony zupełnie inaczej. Tu jest dużo brzmień takich elektronicznych, dużo jest mugów, takich syntezatorowych brzmieni, no i przez to też nabrał takiej magii, takiej mocy. I ja też uważam, że to jest jeden z lepszych utworów na tej płycie.
3: Tak, a to, co Marcin mówi, koncerty są pod kątem aranżacyjnym, one mają być inne, bo mam wrażenie, że artyści dzielą się na dwie grupy. Ci, co grają tak samo jak na płycie i chcą odtworzyć każdą nutę, żeby po prostu ktoś, jak przyjdzie na koncert, to usłyszał dokładnie to, co może usłyszeć w domu na płycie. No i dzielą się na tych, którzy chcą jednak zaproponować temu słuchaczowi coś innego, żeby ten utwór brzmiał w tym momencie, w tym dniu zupełnie inaczej niż na płycie. Aczkolwiek te same dźwięki, klimaty, te same stylistyki, natomiast utwór jest grany rzeczywiście, i to większość tych utworów, które gramy na koncertach, inaczej brzmią. I one mają brzmieć inaczej, one mają mieć energetyczne, one mają być bardziej rockowe.
2: Za każdym razem inaczej brzmią, bo też jest kwestia, w jakim nastroju jest Maja na przykład, jak daną historię zinterpretuje, jak chce ją przedstawić, tak? Także te utwory naprawdę różnią się od siebie.
1: Moja emocja jakby pobudza was do tego, jak zagrać finalnie.
2: Tak, tak.
1: Bo ja bardziej śpiewam, trzymam się i tekstu, i melodii oryginalnych, ale dodaję zawsze coś od siebie. Zawsze dodaję
3: od razu.
2: Tak, i ta energia gdzieś tam nas pobudza i to też jest feedback od razu ze strony publiczności, także to...
3: Jak czujemy, że jest energetyczna improwizacja, chodzi, tak. I to tak ma chyba być, no bo wtedy jest to...
1: Forma jest każdemu znana.
3: Tak, więc formy musimy się trzymać, staramy się.
4: Dlatego na waszych koncertach jest fajnie, bo każdy jest inny.
3: Oczywiście, nie ma dwóch takich samych.
2: Można tak powiedzieć, tak.
4: A lubicie koncertować?
3: O, kto nie lubi?
2: O, tak. No to jest jakby koncertowanie daje to paliwo takie twórcze. I ja osobiście najbardziej jednak, dużo bardziej od pracy w studio wolę pracę na scenie przed publicznością, więc to jest to, co mnie najbardziej kręci.

0: Proszę o lek. To taki jest zbuntowany numer. Dandyzm jest wyrazem buntu wobec mieszczańskiej rzeczywistości, proszę państwa. Buntujecie się czasami? Co oczywiście was denerwuje? Ale tego
1: co
0: będzie
1: mnie
0: dużo.
1: Nie denerwuje.
0: No to jak tego będzie mniej, to zacznijmy od tej strony. Co was nie denerwuje?
1: Ja chyba powiem o tym, co mnie denerwuje. Mnie też nie denerwuje niedostępność emocjonalna w ludziach. Ja bardzo często daję dużo z siebie. O tym też jest w sumie ten utwór, Proszę o lek, powstał po mojej operacji. Ludzie pomogli mi tak naprawdę przeżyć. On jest takim
0: bo ty
1: prezentem.
0: Walczyłaś o zdrowie.
1: Tak.
0: Ty walczyłaś o zdrowie. Jak mogłabyś nam powiedzieć?
1: Urodziłam się ze skoliozą. Bardzo, bardzo silną. Jestem trzecim największym przypadkiem skoliozy w sumie na świecie, do tej pory zanotowanym. Najcięższym był do zoperowania. Operował mnie w Stanach doktor Lenki, ale miałam ogólnie łącznie 20 operacji. 18 w Polsce i dwie ratujące życie w Stanach. Dzięki cudownym ludziom w naszym kraju i nie tylko, ale głównie w naszym kraju ludzie zebrali dla mnie kwotę 3,5 miliona złotych, która została przekazana właśnie na tą operację. A więc dzięki temu żyję i dalej mogę robić to, co chcę. Pracuję nad sobą i dalej wylewam te emocje w muzyce. I jakby prezentem dla ludzi był utwór Proszę o lek. Prezentem, taką pierwszą piosenką, która została wydana po mojej operacji. Cały jakby zarobek z tej piosenki jest przekazywany na cele charytatywne. Ja zawsze staram się, żeby to było jednak właśnie w kierunku skoliozy, bo bardzo mała jest wiedza, jeżeli chodzi o skoliozę w Polsce jeszcze. Dla mnie to jest właśnie taki bardzo ważny temat, więc Proszę o lek to jest prezent, podziękowanie dla ludzi za to, że uratowali mi życie tak naprawdę.
2: Mimo, że ten utwór nie ma nic wspólnego z lekiem jako takim, jakby sobie ktoś wyobraził.
0: To jest chyba, że lek na całe zło.
2: Tak, to jest też utwór o relacjach damsko-męskich.
1: Tak, dokładnie.
2: Przekornie.
1: Nie mogłam o kimś zapomnieć i prosiłam wszechświat o lek. Jakiś
2: no
1: lek na to wszystko.
0: Zapomniałaś o nim?
1: Zapomniałam.
2: Udało się.
1: I'm proud.
0: Lek zadziałał.
1: Było ciężko, ale zapomniałam. Po prostu musiałam sobie zdać sprawę z paru moich takich...
2: No i w tym utworze na przykład...
1: W tym
2: utworze chyba rzeczywiście, jeśli chodzi o stylistykę muzyczną, to nawiązujemy do takich dobrych, rockowych brzmień polskiej sceny lat...
3: No tak, tak, bo tam jest prosty ryf gitarowy. W refrenie trochę słychać The Beatles.
2: A może Manam?
3: O, gdzieś tam. Więc tak, to jest taki stricte rockowy numer, bez żadnych udziwnień, ale myślę, że on tak właśnie powinien brzmieć. Prosto, jakby, żeby nie zakłócać tego przekazu, który ma Maja. I ja uważam, że ten numer, mimo że jest naprawdę bardzo prosty, to brzmi świetnie.

0: Czy wasza droga była prosta czy kręta, jak teraz na to wszystko patrzycie, do tego, aby dojść do tego punkciku, do tego momentu, w którym aktualnie się znajdujecie? Sztormy. Były czy nie było sztormów?
1: Są.
2: Cały czas są, tylko trzeba się do tego przyzwyczaić.
0: Nie przychodzą.
1: Nie, cały czas jest pod wiatr, cały czas jest kręta droga.
0: Ale sztormy to jest taki kawałek, który ma w sobie zwycięstwo. Tak
2: to
0: mi się
2: prawda.
0: Wydaje.
1: No bo finalnie ta płyta jest zwycięstwem nad tymi sztormami. Ona nas jednoczy w tej walce właśnie o to, żeby pokazać, co chcemy muzycznie, nie? I mimo tych sztormów, mimo tych wiatrów, mimo przeciwności losu, to udało się ona nam w takiej formie, jaka jest, i jesteśmy z niej dumni. I mimo przeciwności losu, mimo tego wszystkiego, to jest jakby takim kwintesencją tego, co robiliśmy. No i oczywiście te sztormy dalej trwają i one będą trwać. To jest taki proces chyba nieunikniony, który artyści, jedni mają łatwiej, bo im tam wieje w te żagle, a drudzy mają troszeczkę pod prąd.
0: Muszą sami dmuchać.
1: My się wcale z tego powodu nie umartwiamy nad sobą.
0: Jak już dmuchać, to z uśmiechem.
3: Tak, ale to jest mój ulubiony utwór na przykład na płycie. Uważam, że sztormy są tak emocjonalne, tak delikatnie zaśpiewane. Do tego też tam nie przesadzaliśmy z aranżacją.
0: To
3: tak słychać, że tak, te sztormy nadchodzą. Jest ta kulminacja.
0: Ale ta gitara.
3: Kupa.
2: Ja się go najbardziej wstydziłam, szczerze mówiąc.
3: Ja uważam, że to jest chyba nasza najlepsza aranżacja. Najbardziej lubię ten utwór.
0: Robert,
3: tak,
0: ty jest zadowolony, prawda? Bo tam tylko na końcu te triumfalne.
4: Właściwie tam nie miało być bębnów, ale Marcin wymógł.
5: Tutaj poprosiłem, żeby zagrał jak Phil Collins.
4: Tak było. Siedzieliśmy w studiu wtedy, Marcin nagrał. Chodź, spróbujesz, może coś tam będzie pasowało. Będzie pasowało. Marcin, ja nam nic nie wymyślę. Nic. Wierzasz i robisz. No i tak się skończyło. No.
0: Robert Dutkiewicz.
1: Robert myślał, że w tym utworze na koncercie będzie sobie schodził na te 3,5 minuty. Będzie mógł odpocząć. No nie. Nawet nie ma chwili odpoczynku.
0: Już przyjaciele.
2: Trudno.
0: Koledzy.
1: Nie ma.

0: Maja Kapłon i Dan Dysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Okładka waszej płyty czarno-biała, na niej dłonie, które trzymają linię tego całego pokręconego świata. Kto na to wpadł?
1: To był mój szalony pomysł. Mam koleżankę bliską, która jest mega artystką. Mhm. Jak ja zobaczyłam projekt, poczułam, że to jest to, że to jest wszystkie relacje, które są w tych utworach, są właśnie o tym. Te poplątania między ludźmi i to wszystko. Zapytałam Natalię, jest to Natalia Lipińska, autorka tego całego projektu, który jest na okładce. Czy mogę tego użyć, bo to jest jakby w mojej wyobraźni odzwierciedlenie, o czym są wszystkie te teksty. O ciężkich relacjach, od tego jak się jakby kształtuje mały człowiek w rodzinie, potem jakie błędy sobie popełnia, że ma różne schematy w życiu wyuczone i ta okładka to jest dla mnie i rodzina, i relacje, które poznajemy w życiu, ludzi, których poznajemy, z którymi musimy sobie poradzić, rozplątać te wszystkie supełki, które są w nas, żeby stworzyć prawdziwe relacje.
2: Więc nie dość, że to są relacje pomiędzy kobietą a mężczyzną, opowiadając historię właśnie w tych utworach, to ta płyta z mojej strony jest właśnie relacją pomiędzy nami. Tu jest akurat, są cztery ręce, idealnie pasuje, nie? Cztery osoby, cztery ręce, każdy ciągnie w swoją stronę, każdy ma jakiś tam swój pomysł i taki, niektóre się łączą, niektóre się przeplatają, niektóre pewnie się zasupłały pomiędzy sobą i myślę, że dlatego ta okładka przeszła tą weryfikację, no było trochę tarcia, ale przeszła. Możemy wspólnie powiedzieć, że jest odzwierciedleniem tych
3: naszych. Ja powiem od siebie, że nie do końca byłem zwolennikiem tej okładki, natomiast jak zobaczyłem właśnie to już fizycznie, no to wtedy stwierdziłem, że wow, że to jednak był dobry pomysł i tu przyznałem się do błędu i naprawdę dzisiaj uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Yeah.

0: Metaforyczny dom to kolejny kawałek, dziewiąty, już przedostatni, który znajdziemy na waszym debiutanckim albumie. Maja Kapłon i Dan Dysi, którzy są gośćmi Radia SK2. O relacjach sobie rozmawiamy, bo taki tytuł jest tego krążka. Metaforyczny dom. Lubicie wracać w swoje rodzinne strony?
1: Oczywiście. Myślę, że każdy.
0: Cóż to są za rodzinne strony?
1: Im ktoś starszy i więcej czasu przeżył na tym świecie, tym bardziej tęskni do swojego tego metaforycznego domu, bo to nie jest już ten sam dom, co kiedyś. On już nie istnieje. To się wszystko zmienia, tak jak relacje między ludźmi. Nie możemy wrócić do tego, co było 20 lat temu albo 15, bo ci ludzie już zupełnie inaczej myślą, są na innym etapie życia.
0: Ja pamiętam te telewizory kineskopowe. Tak,
1: tak, a wracamy do tego gdzieś tam pamięcią, wracamy uczuciem do tamtych czasów. Ten metaforyczny dom to jest nasze wyobrażenie tego, co kiedyś.
0: Waszym domem jest które miasto?
1: Naszym takim rodzimym miastem, jeśli chodzi o trzech Dandysów, to jest Żyrardów.
2: A u mnie jest Teresin.
1: A u Maji jest Teresin.
3: Pod warszawskiej miejscowości. Tak. Gdzieś byliśmy blisko na szczęście siebie.
1: Ja na przykład już nie mieszkam w Żyrardowie. To Żyrardów zawsze będzie w moim sercu, no bo tam się człowiek nauczył, tam się człowiek wychował, tam człowiek spotkał znajomych, przyjaciół miał i funkcjonował i tam tworzyliśmy muzykę. To jest nasz ten metaforyczny dom, ale no to oczywiście jest przenośni, bo...
0: I byście dalej biegać w podartych spodniach, czy jednak dandy z elegancji Francji?
1: No ja powiem tak, że jak ja patrzę na dzisiejszą młodzież, to chyba wolę czasy, kiedy mama otwierała okno i wołała do domu, obiad! Mamo, jeszcze chwilę!
0: Moja mama krzyczała.
1: Chwilę!
0: Całe osiedle słyszało.
1: Całe osiedle i lecieli wszyscy. Nie.
0: Ja robiłem mamie na złość i pytałem, a co dziś na obiad? Wszystkie sąsiadki już wiedziały. Pomidorowa.
1: Tak jest. Niż dzisiaj, co rzeczywiście mówi się, odłóż ten telefon, idź na chwilę na dwór, idź się przebiegnij, coś zrób, pogadaj z kimś, spotkaj się. Dzisiaj mam wrażenie, że ludzie są coraz bardziej samotni. Ja uczę na co dzień, uczę grafiki komputerowej zawodowo. I rzeczywiście młodzież potrzebuje tych rodziców, tych relacji między nimi. Coraz mają tego mniej. Szukają tego cały czas. No jak nie znajdują, to uciekają w jakieś różne formy.
0: Szukają metaforycznego domu?
1: Tak, szukają metaforycznego domu, żeby tam mogli się odnaleźć, tam zaznać spokoju i żeby ktoś wysłuchał. Tego brakuje mocno. Tak myślę.
2: Tak. Bo wiadomo, że rodzice zawsze nas wychowują najlepiej, jak potrafią, ale gdzieś tam właśnie te wszystkie braki w dzieciach na dorosłość i te problemy, w które się wplątują, zawsze są właśnie efektem tego nieprzepracowania. Ja na przykład jestem na terapii i myślę, że gdyby nie to, to dalej bym takie błędy popełniała i te właśnie sztormy na płycie i metaforyczny dom są dla mnie przynajmniej taką kokardką pracy nad sobą, że coś się zaczyna zmieniać i już nie mam takiej chęci wejść w coś, co wiem, że 10 raz na przykład sprawi, że poczuję ból, którego nie chcę czuć, że zrobię sobie krzywdę, że może mogę komuś zrobić krzywdę jakimiś decyzjami. Więc ta płyta jest takim dla mnie lekarstwem na to wszystko, taką radością, że przeszłam przez to i jestem dalej i dzieje się dalej.
1: Jak ktoś posłucha sobie tekstów, one są bardzo trudne. To są bardzo trudne i zawiłe teksty. I ma to swoje plusy i minusy. Jedni wolą kawę na ławę, a w tych utworach, żeby zrozumieć przesłanie albo dojść, o co chodziło autorce, to naprawdę trzeba się mocno wgłębić i poznać każdy kawałek tego tekstu, który tam jest. Dopiero wtedy się go zrozumie.
2: Tak. Tu jest trochę poezji ode mnie,
1: jest
2: szczerze
1: dużo
2: mówiąc.
1: Poezji.
0: Jeden numer jest dobrym materiałem na pracę magisterską z filozofii.
1: Tak myślę.
2: Trochę tak.
0: Albo z psychologii.
1: Społecznej.
2: Głównie, tak. Myślę, że głównie.
3: O psychiatrii nie wspominaj.
2: Tak. Może to płyta dopiero się nazywać Spektrum.
3: To jest bardzo dobry tytuł na kolejną Spektrum. Płytę Spektrum.
2: Tak.
1: Dobra.
3: Świetne.
1: Zapamiętaj.
3: Świetne.
0: James Bond, tak?
3: Zapiszmy to.
1: Zapiszmy.

0: Maja Kapłon, Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz. Przywitaj się, Robert.
1: Czemu zawsze ja się witam?
0: Bo mówisz najwięcej. I tak dobrnęliśmy do końca, moi drodzy. Dobrnęliśmy do ostatniego utworu, który jest zwieńczeniem waszej debiutanckiej płyty Relacje Maja Kapłon i Dandysi. Ten kawałek nazywa się Dystanse, pozycja numer 10. Szybko te dystanse w tym numerze skracacie. Szybciutko tutaj jest.
2: Tak.
3: To jest chyba utwór najbardziej
2: osobisty. W którym jakby podkreślam całą jakby moją przemianę. Ja mam całe plecy w bliznach, pociachane i jak kocham to pokazywać, bo wiem, ile kompleksów mają kobiety głównie w tym kraju, związane właśnie z ciałem, rzeczami, które ukrywają, wstydzą się i nie chcą tego robić, dlatego że boją się tej oceny. I ja stwierdziłam, że chcę być takim przykładem, który będzie na złość wszystkiemu pokazywał wszystkie mankamenty, czy moich właśnie jakichś niedojrzałych decyzji z kiedyś i śpiewał bez żadnego zastanawiania o tym, co jest nieidealne, w takiej idealnej idei. Na wszystkich koncertach, które zagrałam, miałam plecy na wierzchu. Zawsze pokazywałam te blizny. W Wojsie gdzieś tam chcieli to ukrywać, ale ja też mówiłam, że nie, że może to być, że ja chcę, żeby to było widać, bo chcę być właśnie takim przykładem, żeby po prostu te młode osoby poczuły, że to nie jest nic, co jest straszne. Tylko właśnie trzeba trochę pracy, żeby to zaakceptować. Żeby dostrzec to, że te blizny mogą być twoim trofeum, tego, co przeżyłaś i pozwoliłaś sobie przeżyć też w tym płaczu i drodze do akceptacji siebie. No więc dystanse były dla mnie mega tworzeniem i mega też czuję siłę w tym, że powiedziałam o tym, że pokazuję blizny i te blizny są moim trofeum i właśnie chcę je pokazywać jak najczęściej i jak najwięcej.
0: Jesteś bardzo odważną kobietą.
2: Jestem. Czasem mi to przysparzało trochę problemów, dlatego że właśnie często jestem mało kompromisowa i pracuję gdzieś tam cały czas nad tym. Mam pewne wyobrażenie tego, jaka chcę być w muzyce i dla ludzi gdzieś tam w social mediach i dlatego się często upieram, bo chcę dużo dobra wynieść chyba po prostu. I tak mnie to teraz...
3: Mało kompromisowa to jest jakby chyba kwintesencja tego, co powiedziała. Mało kompromisowa.
0: A szalona?
3: Jest... Oj, absolutnie. Szalona, ciężko ją okiełznać. Żyje zupełnie w swoim świecie.
0: Trzech facetów nie daje.
3: Nie, absolutnie.

0: Jak szukacie jeszcze, zapytam a propos tych dystansów, jak szukacie jeszcze luzu w tym całym spiętym świecie?
1: Ja medytacją bardzo dużo. Mhm. Lubię medytować i dawać sobie moim myślom przepływać. No i właśnie terapia mi pomaga. Przesiewa te złe schematy z życia i pomaga zobaczyć nie jedną drogę, tylko 10 różnych rozwiązań, które można ewentualnie.
2: A ja myślę, że jak się spotykamy w grupie, to my wtedy się właśnie dobrze luzujemy.
1: Też prawda.
2: Bo, jak, tak, ale oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: Oczywiście.
2: To jest fajne, nie? Za każdym razem, kiedy tam nawet się poprzytykamy nieraz, nie? Ktoś komuś tam na złość, ktoś napisze, pozłości, żeby drugiego wnerwić, to jak się spotykamy razem, to jakby to przechodzi, nie? I tak zaczynamy od nowa.
3: Tak, ale też generalnie ta płyta jest też o relacjach przyjacielskich, bo my na co dzień jesteśmy przyjaciółmi, tak? Znamy
2: dokładnie
3: się
2: od lat
3: z zamierzchłych czasów, lubimy ze sobą spędzać czas.
0: A jak też, w ogóle powstali to... dandysi? Pamiętacie ten moment, kiedy się panowie spiknęliście, znaczy, wszyscy ze sobą?
3: Ukonstytuowaliśmy się w zasadzie w momencie, kiedy nawiązaliśmy współpracę z Mają.
2: Aha.
3: Wcześniej oczywiście
2: graliśmy w różnych
3: projektach muzycznych od wielu, wielu lat. Natomiast ta idea dandyska zaczęła nam przyświecać tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiła się Maja. Tchnęła tego ducha w te utwory, które już mieliśmy.
2: Część mieliśmy, część Maja miała. No
3: I nad którymi pracowaliśmy. Także to chyba był ten moment.
2: Tak.
1: Dla mnie jest niesamowite to, że wy dalej jesteście dandysami. Cały czas macie brody. Odkąd was poznałam,
3: przyszła idea,
1: żebyście byli dandysami, a nie mieliście wcześniej. Robert chyba nie miał. I Jarek też, jak cię poznałam, nie miałeś.
0: Robert, potwierdzasz?
2: Nie wiem, ja już nie pamiętam tego momentu.
3: Ja do dzisiaj chodzę w takich tych kreciastych płaszczach, takich brytyjskich, więc gdzieś to zostało w takim codziennym też wizerunku. I zresztą chłopaki też. Tak, żeby się powygłupiać, gdzieś tam poubierać się tak troszkę kolorowo i nie wiem, ruszyć gdzieś w miasto do restauracji, tak, czy na koncert, na jakiś spacer.
2: No ja włosów nie mam na głowie, to mam chociaż brodę, no z tego się trzeba cieszyć.
0: Jestem pod ogromnym w ogóle wrażeniem tego, że na tej płycie mogę znaleźć cząstkę każdego z was. Życzę, żeby mógł się z nią zapoznać każdy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Jeżeli nie na płycie, to na koncercie. Każdy koncert jest wyjątkowy, zwłaszcza w waszym wykonaniu. Zapraszamy również na media społecznościowe.
1: To w sumie Facebook, Maja Kapłon i Dandysi, no i Instagram Maja Kapłon. Tam wszystkie rzeczy.
3: Tak, szczegóły dotyczące płyty i dotyczące koncertów, więc odsyłamy tak albo na nasz zespołowy Maja i Dandysi, albo właśnie na Maję i profil na Instagramie.
0: Tam zaglądajcie i tam znajdziecie trzech sympatycznych panów brodaczy, dandysów, którzy byli gośćmi Radia SK2, Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne. Dziękuję wam.
3: Bardzo
0: panowie.
3: Serdecznie Dandysi, dziękujemy.
0: Z którymi oczywiście śpiewa Maja Kapłon. Dziękuję ci również, że byłaś tutaj z nami. A oni tworzą jedną wspaniałą całość, którą będziecie mogli posłuchać i doświadczyć tych cudownych wrażeń na płycie Relacje. Maja Kapłon i Dandysi dzisiaj w Radiu SK2. Dziękuję wam za spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo.

0: muzyczne.
1: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
0: Magazyn muzyczny.
1: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
0: Magazyn muzyczny.
1: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71 szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności. Jak

0: W tym okresie artysta koncertował intensywnie, trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności. Nie.

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

Lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie, wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
1: Dramatów sceny niezliczone, gdy sił mi braknie od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2023

spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Brygowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

minionym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego

0: wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: SK2.

0: Jest to 9:00, zaczynamy newsy w SK2. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Przypomnę, że Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: Ładne słowo na literkę S. Sobota. Jak ładnie to brzmi, prawda? A jeszcze lepiej brzmi sobota rano, bo wtedy przed nami cały weekend. I bardzo się cieszę, że razem go rozpoczynamy. Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe. No i mam jeszcze jedno ładne słowo na S. To spokój. I to jest tytuł hitu Natalii Nykiel, od którego zaczynamy. I w sumie tego też wam życzę na ten weekend. Spokoju.

0: przychodzi taki dzień, że człowiek zaczyna mocno utożsamiać się z tekstem tej piosenki. To Ania Karwan i jej hit W to mi graj na antenie Radia SK2. O właśnie, W to mi graj. Mamy maj, pachnie bzem, mamy weekend, mamy też powracające co roku pytania.
1: Tak, odnośnie miesiąca maja, to ja się ją pytam. Gdzie są moje pieniądze z komunii? Kacper, lat 35.
0: Na to pytanie żaden filozof, nikt nie zna odpowiedzi. Ja również nie. I dlatego tym tematem nie będę się dzisiaj zajmował, ale za to mam trochę innych tematów, które poruszę do godziny 13, a przede wszystkim będę wam fajnie grał najlepsze polskie hity, żeby dobrze was wprowadzić w ten weekend. To dla Kamila Bednarka urodzinowy weekend, bo jutro obchodzi urodziny i dlatego tego artysty na pewno dzisiaj nie zabraknie. Zresztą już teraz, na dowód tego, co powiedziałem, jego duet z Mesają, czyli Szukając Szczęścia.

słuchacie Radia SK2, to oczywiście była Bledka, jej hit pod tytułem Dwa dni, czyli dwudzionek, czyli weekend. Sobota i niedziela, najlepsze dwa dni w tym tygodniu. Bardzo się cieszę, że rozpoczynacie ten weekend razem z nami, z Radiem Śniadaniowym, w którym czasami sobie trochę wspominamy i teraz właśnie sięgnę po płytę, która wczoraj skończyła dokładnie 31 lat. 8 maja 95 roku ukazał się jeden z ważniejszych albumów popowych polskich lat 90., czyli debiutancki album Edyty Górniak, płyta pod tytułem Dotyk. Edyta była wtedy na szczycie. Po sukcesie w konkursie Eurowizji, przypomnę, w 94 roku wyśpiewała nam drugie miejsce piosenką To nie ja. Zresztą ta piosenka również na płycie Dotyk się znalazła, no i pewnie też przyczyniła się do tego, że ten album pokrył się diamentem. Setki tysięcy egzemplarzy trafiło na legalu do słuchaczy, ale przypomnę, że były to też czasy piractwa, więc podejrzewam, że mnóstwo płyt zostało sprzedanych też na lewo jako kopie na stadionach. I tu akurat muszę się pochwalić, że miałem oryginalną kasetę magnetofonową, bo w 95 roku miałem komunię i jakimś cudem trochę kasy ocaliłem. I za to kupiłem sobie Walkmana i kilka kaset, między innymi właśnie Dotyk. No to u mnie odblokowuje ta piosenka, którą za chwilę zagram wspomnienia. Mam nadzieję, że u was również. Jestem kobietą, prosto z albumu Edyty Górniak, już ponad 30-letniego.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku, tak nam śpiewał Artur Gadowski na antenie Radia SK2. Ja wam życzę po prostu szczęśliwego weekendu, dobrego, takiego, żebyście trochę odpoczęli. Ja nie odpoczywam, pracuję od samego rana i zerkam w kalendarz na przykład. Mam dzisiaj rocznicę okrągłą. 60 lat temu pojawił się w telewizji pierwszy pilotażowy odcinek kultowego, legendarnego serialu polskiego. Nie mówię celowo tytułu, wystarczy, że zagram fragment piosenki z tego serialu i już większość z was pewnie będzie wiedziała, o który serial chodzi. Proszę bardzo.
1: Deszcze niespokojne potargały sam.
0: No oczywiście, 9 maja 66 roku premierę miał pilotażowy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies. I teraz pewnie część z was sobie wspomina swoje zabawy w Czterech Pancernach i Psa. No, ciekawe, kto był psem, a kto był rudym 102 w waszej paczce. Ale pewnie też są tacy, którzy w ogóle nie mają pojęcia, o czym ja mówię. To dla tych drugich, po krótkiej przerwie, nie Deszcze niespokojne, tylko Pomimo burz. Hit Antka Smykiewicza.
1: A to ważna gra.
2: SK2. Autopromocja.
3: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
4: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
3: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
5: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
6: Cześć, tu Kuba i Kuba.
7: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
3: Słuchaj w radiu SK2.
5: I obserwuj na naszym Instagramie.
3: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group, ale jako pisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
12: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
13: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
14: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj 3 nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
15: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
16: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572 572 699.
7: Hej, ósmoklasisto, zastanawiasz się, co dalej po podstawówce?
6: Zespół szkół zawodowych w Dynowie to miejsce, gdzie rozwiniesz skille i ruszysz w przyszłość.
9: Logistyka, handel, informatyka, motoryzacja. Wybierz kierunek i zdobywaj zawód.
10: Ale to nie wszystko. Płatne staże w najlepszych firmach, wysokie stypendia naukowe, zagraniczne wyjazdy, dodatkowe kursy dostępne w każdym zawodzie.
6: Nie czekaj, dołącz do nas i buduj swoją przyszłość już dziś.
7: Zespół szkół zawodowych w Dynowie. Twoja szkoła, twoja przyszłość.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Zapraszamy 16 maja na Dni Otwarte z Akatom. Deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni Otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
19: I po reklamie.

0: U Metznera miasto pachnie jak Gotham. Ja jednak się cieszę, że nasze miasto przynajmniej w niektórych częściach pachnie bzem. Za to też kocham maj. Już kilka chwil nam tylko zostało do godziny 10, a jeśli chodzi o Metznera i hit Gotham, to oczywiście można na niego głosować w gorącej polskiej 20 Radia SK2. To jest lista, którą wy układacie. Łukasz z Duńczyk grają wam w każdy piątek po 18. SK2.pl, tam głosujecie, tam też możecie sprawdzić całe wczorajsze notowanie, ale powiem wam, że na pierwszym miejscu wczoraj był sezon Dawida Podsiadły. Zobaczymy, jak będzie za tydzień. Za chwilę newsy z kraju i świata, a po 10 m.in. pamiętnik Dody wam zagram.
1: SK2. Reklama.
2: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
3: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
15: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
18: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Jał Serkis. 16 maja macie piątą kolejkę polskiej ligi boksu. Tym razem Wisło Gorzeszów zmierzy się z Wałbrzychem. Pojedynki na żywo.

0: będziecie mogli oglądać w hali Rosir przy Puławskiego, początek o godzinie 20. Strefa piłkarska i sztuby walki, mistrzostwa Nordic Walking, ale też rolkowy night skating, turniej darta i wiele innych atrakcji. Tak zapowiada się kolejna odsłona Podkarpackiego Festiwalu Sportowego w Rzeszowie. Będą też biegi, zapewnia organizator wydarzenia Paweł Hanulak.
1: Będą dystanse od tak naprawdę od 4 km minimaraton rzeszowski do 106 km ultramaraton podkarpacki.
0: Festiwal sportowy w Rzeszowie rusza 29 maja.
2: Jest 10:00, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u 4 dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u 6 maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro. Obaj wyrazili już skruchę i przeprosili za swoje zachowanie.
3: Kolejne newsy w Radiu SK2 punktualnie o 11:00, a my rozpoczynamy kolejną godzinę naszej radiowej śniadaniówki. Jak w każdą sobotę rano, witam Was serdecznie. Michał Hanczak z tej strony. Jak zawsze mam dla Was trochę różnych tematów. Na przykład zabiorę Was na wystawę neonów. Ale najpierw elektryczne gitary i Killer.

0: Może was czymś dzisiaj jeszcze zaskoczę. No będę się starał, zobaczymy jak to wyjdzie. To jest Radio SK2, Michał Hanczak z tej strony. Radio Śniadaniowe, w którym jak w każdą sobotę wędrujemy z mikrofonem w różne fajne miejsca. Teraz też was zabieram na wycieczkę na tyły Mediateki w Łodzi. Spokojnie, nic niecnego tam się nie będzie działo. Tam można zobaczyć neony. Takie, które nawiązują do szyldów dawnych kin, które w Łodzi można było odwiedzać. To w końcu miasto filmowców, ze względu chociażby na słynną filmówkę, ale nie tylko. Jakie to były kina? No chociażby Bałtyk, Zachęta, Włókniarz, Polesie, Adria. Ale co ja będę opowiadał? Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
1: Skąd się wziął pomysł na taką ściankę?
2: Najpierw był pomysł na neony, żeby upamiętnić te kina. Robert Sobański, architekt miasta. Kino to sztuka. I to było chyba takie oczywiste działanie.
1: Jakie zobaczymy loga, jakie nazwy?
2: Kino Gdynia i kolejnych 16. Jestem w procesie archiwizacji. Mulę Róż to za mgły wyciągałem. Zdziwiony, że takie kino było. Także mam nadzieję, że uda się te 35 ludzkich kin reaktywować w postaci neonu.
0: Jako fan neonów trzymam kciuki, żeby udało się zgromadzić ich jak najwięcej i być może Łódź będzie miała taką atrakcję jak Wrocław, słynną ulicę Ruską, gdzie można oglądać różne neony. I bardzo często potem można oglądać je na zdjęciach wszystkich, którzy się tam pojawiają. Warszawa z kolei ma swoje Muzeum Neonów, do którego też warto wpaść, może przy okazji jakiejś weekendowej wycieczki i czasu wolnego. Jeśli chodzi o Łódź, tyły Mediateki w pasażu między Moniuszki a Tuwima, tam już pierwsze kinowe neony można oglądać. A w Radiu SK2 można posłuchać dużo filmowych piosenek z polskich filmów, ale teraz akurat będzie o pogodzie. Chociaż tak naprawdę o uczuciach. Stan pogody od Anny Jurksztowicz. SK2.

0: ich troje.
1: Przez całe lato, ale też przez całą wiosnę jesteśmy z wami, gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. To grupa Ich Troje, a teraz przed nami spotkanie z Sanach, która po pierwsze rozpoczęła stadionową trasę koncertową, a po drugie obchodziła pięciolecie wydania swojego drugiego albumu pod tytułem Irenka. To było przedwczoraj i pomyślałem sobie, że zagram wam z tej płyty i odkryję też kilka tajemnic tego albumu. No właśnie, wróćmy do 2021 roku, kiedy ukazywała się płyta Irenka. I wtedy wyszło na jaw, że Sanach, wiadomo, że na pierwsze imię ma Zuzia, a Irenka to jej drugie imię.
2: Po babci jest to drugie imię i po mojej prababci, bo się okazuje, że tych Irenek było u nas trochę i bardzo nie lubiłam tego imienia, jak byłam młodsza. Było tak, że zbliżałam się do końca komponowania całej płyty i czułam, że tam, bo tak przeszłam przez wszystkie teksty, szukałam tego tytułu, bo ja jednak lubię znajdować w tekstach moich tytuły, tak jak je na imię Niewidzialna Mam, Proszę Pana, wzięłam piosenki Królowa Dram z Królowej Dram, no i tak to u mnie wyglądało, a tutaj nie mogłam znaleźć tego tytułu i długo się zastanawiałam i tak na początku żartem to tak wyszło, że powiedziałam, że może ta Irenka, ho, ho, ho, i tak wszyscy się śmiali, ale potem obudziliśmy się następnego dnia i jeszcze następnego mieliśmy ten temat i mówimy, nazwijmy płytę Irenko. W sensie ja i moja ekipa, jakby ktoś nie wiedział z wytwórni.
1: Irenka oczywiście, tak jak wszystkie płyty Sanach, okazała się sprzedażowym hitem. To był najlepiej sprzedający się album w naszym kraju w 2021 roku, a Sanach dostała za ten album podwójną diamentową płytę. Ale nie ma się czemu dziwić, bo hitów na tej płycie sporo. Ten stan, etc. na disco, Kolońska i Szlugi, ale też Ale Jazz. I ten hit w duecie z Vito Bambino gram wam już teraz. Swoją drogą, jeszcze w tym miesiącu ukaże się limitowany winyl Sanach koncertowy z piosenkami zarejestrowanymi podczas ubiegłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam będzie m.in. duet z Kasią Kowalską. Ale to zagramy, jak się ukaże. Teraz Ale Jazz od Vito Bambino i Sanach z płyty Irenka.

0: Dziewczyny z zespołu Lore zafundowały nam nowy hit Wszystko jedno, wszystko źle. Ja jednak mam nadzieję, że tak nie śpiewają tegoroczni maturzyści i że na ich egzaminach, które już częściowo za nimi, wszystko poszło dobrze, wręcz doskonale. Trzymam kciuki oczywiście za ustne i za kolejne pisemne egzaminy, jeżeli je w najbliższych dniach zdajecie, a za kilka chwil po krótkiej przerwie w Radiu SK2 Kuba i Kuba, czyli gwiazdy naszej mazurskiej majówki, bo jedni się uczą, a inni imprezują. No taka to sprawiedliwość na świecie. Zebraliśmy już ekipę słuchaczy, która w najbliższy wtorek pojawi się na Mazurach i między innymi z zespołem Kuba i Kuba, ale także z naszymi ludźmi, Kingą Barygą, Kamilem Noselem. Będzie odpoczywać, będzie się bawić, a my będziemy zazdrościć, podglądając w mediach społecznościowych, ale też słuchając specjalnych relacji z tej mazurskiej majówki. Może coś dobrego nam też skapnie. Słuchajcie nas uważnie w najbliższy wtorek.
1: SK2. Reklama.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: I po reklamie.
17: Najlepsze

0: Urszula w Radiu SK2. Za chwilę 11, za chwilę kolejne newsy z kraju i ze świata, ale zanim to, to ja też mam jeszcze newsa. No w sumie to pozdrowienia, bo kilka chwil temu mówiłem o maturzystach i Renata do mnie się odezwała na Messengerze Radia SK2, nasza słuchaczka, żebym koniecznie też pozdrowił młodszych kolegów maturzystów, czyli ósmoklasistów, bo przed nimi w najbliższym tygodniu sprawdziany. Więc oczywiście pozdrawiamy, niech moc będzie z wami. Dacie radę.
1: SK2. Reklama.

0: Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Zapraszamy 16 maja na Dni Otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni Otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko Centrum i Zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
13: 11 na zegarach, zaczynamy.

0: Jestem Marcin Procki, zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
1: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
0: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO SA. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc goniące Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
2: Minuta po 11, to sobotnie przedpołudnie już. No a w te sobotnie przedpołudnia w Radiu SK2 rozmawiamy sobie często o życiu, ale w tej godzinie będzie o szyciu. To już za kilka chwil. Wcześniej Ewa Farna, Dawid Podsiadło i Bratanki. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Tańcząc do tego hitu można dostać zadyszki, ale śpiewając go razem z Halinką Mlynkową można nieźle poćwiczyć dykcję. Gdzie ten, który powie mi bratanki na antenie Radia SK2? Za chwilę, no niezłe bratanki, bo bracia po prostu. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, ten drugi dzisiaj ma urodziny, wszystkiego najlepszego. Zagra mi hit pod tytułem Młodość, ale wcześniej zaglądamy z mikrofonem do wyjątkowej pracowni. Ja bardzo lubię przedstawiać wam w tym programie ludzi, którzy mają jakąś zajawkę, jakąś pasję, czasami nietypową. No i taką ma pani Ewa Mysłek z Piotrkowa Trybunalskiego, która od lat cofa nas do XIX wieku. Tekstylnie, bo projektuje i szyje suknie z tamtego okresu. Potem one używane są na przykład podczas różnych rekonstrukcji historycznych, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Z mikrofonem u Ewy Mysłek był nasz reporter Rafał Różycki.
1: Tutaj właśnie naszywam aplikację, która jest antykiem i to będzie bluzka z 1910 roku.
2: Efekt będzie robił wrażenie.
1: Efekt będzie robił wrażenie i każdy projekt to takie dziecko trochę. To się dopieszcza, to się projektuje, a taka koronka, a nie, a to mi pasuje, a co ja do tego założę, a czy ja mam do tego kapelusz, a może trzeba zrobić. Cała masa jest takich decyzji. Każdy może tej historii tak naprawdę dotknąć i ją poczuć.
0: I tacy ludzie jak pani Ewa też są doskonałym materiałem na gwiazdę na antenie Radia SK2. Pozdrowienia oczywiście i kolejnych fantastycznych strojów życzę. Może i diabeł ubiera się u Prady, ale ci, którzy kochają rekonstrukcje historyczne i przenosiny do tamtej epoki, ubierają się u pani Ewy z Piotrkowa Trybunalskiego.

0: Roxy ma na koncie kolejną piosenkę z raperem. Kiedyś nagrała Falochrony z Matą, a wczoraj ukazał się kawałek nagrany z White'em 2115. A to hit, który znamy od kilku tygodni, Na szeroką wodę. Ten też znajdzie się na jej nadchodzącym albumie, ta płyta w czerwcu, a Roxy ogłosiła przy okazji letnią trasę koncertową. Zagra ponad 60 plenerowych koncertów przez całą wiosnę i lato, także w wielu miejscach będzie można ją spotkać. Sprawdzajcie w jej mediach społecznościowych, czy czasem nie występuje w waszej miejscowości albo gdzieś w waszej okolicy. A tymczasem o zupełnie innej artystce. W kalendarzu dziś 9 dzień maja, a 11, czyli w poniedziałek, urodziny obchodzić będzie Kasia Klich. I tak sobie pomyślałem, że to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie jej twórczość. Jej największym hitem w karierze był Lepszy model. Gram w takim razie z życzeniami, żeby nic się nie zepsuło, ani w domu, ani w życiu. I te życzenia w sumie dotyczą wszystkich was również.
1: SK2.

0: Tu Radio SK2, tu Michał Hanczak i Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie. Natalia Zastępa wyśpiewała hit Wracam do siebie. O, fajnie by było przed latem wrócić do formy, prawda? Kto tam od rana już trochę poćwiczył albo przeszedł na jakąś dietę ostatnio? Niektórzy zaraz powiedzą, że wrócić do formy. Jakie wrócić? Trzeba ją najpierw zrobić, żeby mieć do czego wracać. No wiadomo, każdy jest w innym miejscu, każdy jest w innej sytuacji, ale tak a propos wracania do formy i diety, i tego typu historii. Ostatnio trafiłem na ten popularny teleturniej z tą podłogą. Kojarzycie na pewno. No i tam była taka rozgrywka, która idealnie przypomniała mi to, co dzieje się w moim mózgu za każdym razem, kiedy sobie mówię, od teraz idę na dietę, od teraz dbam o formę. I wtedy zawsze słyszę takie głosy.
1: Pizza.
2: Kebab.
1: Hamburger.
0: Powiedzcie, że nie jestem sam i macie podobnie.
3: SK2. Autopromocja.
4: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
5: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
4: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
6: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
7: Cześć, tu Kuba i Kuba.
8: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
4: Słuchaj w radiu SK2
6: i obserwuj na naszym Instagramie.
4: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
9: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
13: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
12: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
18: Jak tak, to Allegro.
19: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

Wielki polski hit i wielka artystka. Alicja Majewska na antenie Radia SK2 tuż przed południem, ale za inną zupełnie Alicję będziemy trzymać kciuki w przyszłym tygodniu, bo przed nami tydzień eurowizyjny, a w tym roku w Wiedniu reprezentuje nas Alicja Szemplińska, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. I choć początkowo bukmacherzy nie dawali jej za dużych szans nawet na awans do finału, to po pierwszych próbach, po tym jak pierwsze materiały trafiły do sieci, nagle te notowania zaczęły rosnąć i to jest bardzo dobra tendencja, niech tak.

0: złotych. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Okej, raport wysłany.
9: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
8: Słucham?
9: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
8: O kim ty mówisz?
9: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
8: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
9: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
10: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło Ekstra z mlecznym drogi. Aż 3 w cenie jednego.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
16: Lidl. To się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
16: Co masz?
18: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chipsy Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
22: Michał Serkis. Wielkie sportowe emocje już wkrótce. W Rzeszowie zbliża się kolejna edycja triatlonu. Na uczestników czeka sprint, pływanie, rower i bieg.
23: Następna edycja triatlonu jest w ostatni weekend maja, dzień przed Dniem Dziecka, i tym razem będzie połączona z dużym, zorganizowanym sportowym Dniem Dziecka na bulwarach.
22: Mówił Bogdan Serwiński, organizator. A już końca maja macie kolejny rodzinny seans filmowy w rzeszowskich piwnicach. Tytułu na razie organizatorzy nie zdradzają, ale zapewniają, że produkcja będzie odpowiednia dla dzieci od 7 roku życia. Start 31 maja o godzinie 14 w kinie LED.
24: Jest 12, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu. To po tym, jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dachowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii. Jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
25: Jest trochę stres.

0: Głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
1: Obawiam się lektury, jaka może być.
2: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
3: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
4: No powiem wam, że nie mogę się doczekać, kiedy zagram wam hity, które przygotowałem na tę godzinę naszego spotkania, czyli Radia Śniadaniowego w Radiu SK2. Będzie piosenka księżycowa, na przykład od Various Monks, ale też ONA i Kiedy powiem sobie dość. Ale zaczynamy od Sun & Grace i Filipa Lato. To hit pod tytułem 100. Niech to będzie weekend na 100%. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Livka, PZ, Jonathan, to oni stoją za tym właśnie hitem. Obejmuje noce na antenie Radia SK2. Wczesnym popołudniem, bo dopiero po 12 sobota się rozkręca, warto z niej skorzystać. A co robić? No takie porady, inspiracje czasami dla Was mam. Na przykład można wybrać się do Escape Roomu, a jeżeli jesteście z Nowego Sącza albo okolic, to tam Escape Room powstał w piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Działa od czwartku do soboty, a więcej na ten temat wie Dorota wcześniej z tej właśnie biblioteki.
1: Specjalna komnata w bibliotecznych podziemiach i zapraszamy wszystkich odważnych po to, by odkryć jej tajemnice, rozwiązać szereg zagadek. Zapraszamy grupy do 4 osób. Liczy się współpraca, liczy się logiczne myślenie. Jeżeli ktoś umie czytać ze zrozumieniem, to na pewno poradzi sobie z tymi zagadkami.
0: Można przyciągnąć ludzi do biblioteki za pomocą escape roomu? Dlaczego by nie? Chociaż tak sobie myślę, że w sobotę takim escape roomem dla niejednego faceta jest galeria handlowa, do której zaciągnęła go partnerka. Panowie, bądźcie dzielni, w końcu kiedyś z tej galerii wyjdziecie.

0: bardzo fajnie słucha się Wiktora Waligury w radiu, prawda? To jego właśnie hit 4 pory roku wam zagrałem, ale teraz zagram wam hit od zupełnie innego artysty. Znacie go doskonale. On już skończył 18 na scenie, ale jutro skończy 35 lat w życiu. Po prostu będzie miał urodziny. 10 maja urodził się Kamil Bednarek. Za chwilę zagram jeden z jego hitów, ale wcześniej zapytałem Kamila, czy pamięta swój pierwszy występ. Taki pierwszy raz, kiedy stanął na scenie.
1: No to było liceum na przeglądzie piosenki angielskiej, bo byłem trochę niegrzeczny i pani, żebym miał lepsze zachowanie, to mnie wysyłała na takie konkursy, więc to był mój pierwszy raz na scenie.
0: Okej, czyli trochę zmuszony byłeś.
1: Trochę z przymusu, ale bardzo mi się podobało to.
0: Jak się okazuje, czasami z tego złego zachowania też wynikają dobre rzeczy, ale nie zachęcam do złego zachowania. Za to do słuchania Kamila Bednarka jak najbardziej. Jutro jego urodziny, ale już dziś od nas wszystkiego najlepszego, Kamil. Chwile jak te, już teraz. SK

0: może być urodzinowe, może być imieninowe, może być komunijne, a może z zupełnie innej okazji, u kogo dzisiaj jakieś party. No dobra, no u mnie. Nie będę już tego krył. Bardzo wam dziękuję tym, którzy pamiętali o moich urodzinach. Bardzo to miłe. Tak, tak, tak. To dzisiaj, ale nie ma się co nad tym rozczulać. Chociaż ja absolutnie uważam, że jestem jak wino, czego i wam życzę. Jak wino, czyli im starszy, tym droższy. Aniele, jak wino uderzasz do głowy. O, tak mi się od razu skojarzyło, więc za chwilę zagram. Mezo i Liber w Radiu SK2 pojawią się po krótkiej przerwie.
1: SK2. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
8: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
9: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
11: Siema! Szukasz szkoły, która nie jest nudna jak zeszyt do matematyki? Wpadnij do nas, do Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim.
12: ELO to spoko zdawalność matury oraz darmowe wyjazdy do Hiszpanii. A Technikum to zdobyte kwalifikacje oraz zarobiony hajs w Austrii.
13: Wybierając zawód mechanika, zrobisz prawko zupełnie za darmo.
14: Jeśli w przeszłości nie chcesz sobie strzelić w kolano, to mamy na to radę. Dzięki strzelcowi nauczysz się przetrwania i bycia prawdziwym Sigmą.
15: Nie czekaj, dołącz do nas, znajdź nas w mediach i bądź częścią naszej społeczności. Czekamy na was. Buziaczki!
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
19: Można poinformować po prostu.
20: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
21: No w sumie.
22: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
24: Najlepsze polskie hity.
25: Polskie hity.
1: Polskie hity. SK2. SK2. SK2.
26: Mess Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

0: chcesz zyskać ekstra 300 zł, masz pojazd nadający się do złomowania, odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja, dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
2: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobud. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobud. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobud. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Michał Serkis. Ognisty ratownik, gorąca krew to hasło akcji, która łączy pomoc innym z rodzinną atmosferą i strażackimi atrakcjami. To już w najbliższą niedzielę w bazie Bunkier w Rudnej Małej, mówi organizator Adam Nazimek z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kuciska.
8: Zabierzcie rodziny, zabierzcie znajomych. Będzie się podczas wydarzenia działo naprawdę dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie i dołożymy wszelkich starań, żeby każdy był po prostu dobrze zaopiekowany, zadowolony. Zachęcamy gorąco. Po prostu bądźcie z nami.
7: Głównym celem imprezy jest zbiórka krwi, ale w planie też strefa gastro, mimo wiosny i maja, morsowanie, ponadto wiele niespodzianek dla najmłodszych i tych nieco starszych. To przypominamy w niedzielę od 10.
9: Jest 14. Zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji bezzałogowca. Znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
10: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
9: Obiekt rano znalazł przychodzień służby. Na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelne.
11: To jest ekipa filmowa.
12: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
13: Jest rozłożone dużo rzeczy.
14: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
9: No, słyszymy od mieszkańców, a w filmie w rolach głównych mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe.
15: A na zegarach punktualnie godzina 14 i to taka pora, że pewnie niektórzy z was już tam pichcą coś w kuchni i szykują sobie obiad, a człowiek tutaj głodny siedzi, więc piszcie na radiowym messengerze co dobrego u was, a my pod te obiadki zapewnimy wam najlepszą polską muzykę. Antonina Wandesel, dzień dobry i za moment, ale będzie nuta. Stachurski, typ niepokorny w Radiu SK2. No to co? Jedziemy!

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale to było dobre męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Numer nareszcie. Jeżeli chodzi o męskie granie, to co roku hymn męskiego grania po prostu sztos, a ten wyjątkowo dobrze wchodzi. No przyznacie, naprawdę dobry numer. Jeżeli chodzi o męskie granie, to w tym roku koncerty. Pierwszy w Żywcu 26-27 czerwca, później Poznań, Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Kraków. Bilety jeszcze są dostępne, więc jeżeli ktoś z Was chce usłyszeć to na żywo, no to wiecie co robić. A my lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami. I jeszcze dodam, że właśnie ta ekipa wpadła ostatnio do Rafała Adamczaka. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak opowiadali o tym numerze i co się działo, to odsyłam Was na nasze media społecznościowe. Tam wszystko zobaczycie. A my lecimy dalej z polską muzyką. SK2. I teraz u nas Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka.

0: Bardzo pozytywny numer Bledka 2 dni w Radiu SK2, a słuchacze Radia SK2 odzywają się na radiowym Messengerze i nagrywacie mi głosówki i piszecie, co robicie w sobotę, co dobrego na obiad, a może jeszcze nie obiad. No i właśnie, u niektórych jeszcze nie obiad, ale posłuchajmy, co tam u Pauliny.
1: Cześć, słuchajcie, u mnie sobota jak zwykle pod znakiem sprzątania, a teraz dodatkowo moje dziecko, klasa pierwsza, doskonali umiejętność czytania i sprzątając kątem ucha słucham, co on czyta. I nagle pada słowo nietoperz. I tak myślę, skąd ten nietoperz? Przecież to nijak nie pasuje do fabuły. Nagle młody puka się w głowę i mówi, nie, mamo, nie nietoperz, tylko nie to przecież. Także pozdrawiam.
0: Paulina, my też Ciebie pozdrawiamy. Nietoperz made my day po prostu, ale powiem tak, szacun za podzielność uwagi. Sprzątasz i jeszcze słuchasz i pilnujesz wszystkiego. I pewnie jeszcze trzecią ręką, tą tajemniczą, którą mają wszystkie kobiety, gdzieś tam mieszasz obiad. Także Paulina, wielki szacun. No i teraz dla wszystkich, którzy w sobotę sprzątają, gotują i wykonują takie różne zaległości, których nie mogli zrobić w tygodniu, puścimy super nutkę. SK2. A co to będzie? Szymon Wydra i Carpe Diem? Teraz wiem. W SC2.

0: To był numer dobry. Małgorzata Ostrowska, Meluzyna, czyli historia podwodnej miłości z takim rockowym pazurem. I wiecie co? Sprawdziłam. Ta piosenka w tym roku kończy 41 lat. A cały czas bardzo dobrze się jej słucha. Numer powstał na potrzeby kultowego filmu Podróże pana Kleksa, a sama Małgorzata Ostrowska, która śpiewa tę Meluzynę, w filmie wcieliła się również w rolę królowej Aby. No i to taka historia. Ale ta piosenka była bardzo popularna w latach 80. My w ST2 gramy ją oczywiście, ale słuchajcie, drugie życie zyskała po latach, bo w 2018 roku Małgorzata Ostrowska zaśpiewała Meluzynę z Darią Zawiałow i również to jest mega, mega dobre. No są takie piosenki, które przez lata się nie starzeją, a my wszystkie te piosenki gramy w Radiu SK2, bo gramy w 100% po polsku. A za moment u nas Jeremi Sikorski, Wracam. SK2.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
1: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Okej, raport wysłany.
11: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
10: Słucham?
11: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
10: O kim ty mówisz?
11: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
10: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
11: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
12: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
13: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
14: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
18: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
20: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
21: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: I tak właśnie gramy Wam w sobotę na kilka chwil przed godziną 15 w Radiu SK2. Po godzinie 15 my lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami i na początek Dawid Podsiadło, Skaldowie, Igo, także sami panowie, ale spokojnie, babeczki też potem będą, także zostańcie z nami. Playlista mega dobra. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50%.

0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: Chcesz być Sigmą? Chodzić do glamour szkoły? Jeśli tak, przyjdź do Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.
5: U nas nie ma żadnych bambików. Nasza szkoła ma tyle kierunków, że nawet pudzian ich nie uciągnie. Nasi nauczyciele to same gigaczady.
6: Mamy najnowsze Centrum Kształcenia Umiejętności na skibidi poziomie. Cała szkoła ma wyposażenie na mega levelu.
7: Słuchaj, bratku, to miejsce jest zbyt sztos, żeby o nim opowiedzieć w tak krótkim czasie, więc pokaż, że jesteś szefem i obczaj to sam.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: I po reklamie.
11: I mamy punktualnie godzinę 15 w sobotę 9 maja. Tu Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów, a ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię Wam dzień dobry. Po 15 oprócz tych najlepszych polskich hitów powiem Wam, jakie są sposoby na wiosenne prześlenie, bo teraz wiele osób słyszę jak narzeka, więc powiem jak poradzić sobie z tym. Zaczynamy.
12: Najlepsze polskie hity.
11: Na początek tej godziny super numer Dawid Podsiadło, najnowszy klip.

No i Pieprz i Sól wyśpiewała nam Kasia Kowalska. I czy wy nie macie tak czasem ostatnio, że jesteście trochę pieprz, trochę sól? Chodzi mi o to, że pomimo tej pięknej pogody za oknem, jesteście trochę przemęczeni, źle się czujecie. No i spokojnie, bo to jest normalne. To po prostu zwykłe przesilenie wiosenne. I specjaliści podpowiadają kilka prostych rzeczy, które mogą pomóc wrócić do formy. Niby nic, a ponoć robi robotę. Po pierwsze sen, bo organizm po zimie serio potrzebuje dużo regeneracji. Po drugie, trochę ruchu i najlepiej na świeżym powietrzu. Nawet taki zwykły spacer robi robotę. I po trzecie, więcej wody, lżejsze jedzenie, no i mniej życia na samej kawie. Czyli w sumie klasycznie. Wyspać się, przewietrzyć i trochę o siebie zadbać. No, w sumie to brzmi badalnie, ale ciężkie to jest do zrealizowania, ale podobno działa, więc słuchajcie, może to jest plan od nowego tygodnia, od poniedziałku, żeby wdrożyć to w życie. A u nas zaraz Oskar Sims, co noc w ST2.

To w SC2 formacja nieżywych schabów i ich ławka. I o schabach trochę będzie, bo nasza słuchaczka Karolina napisała na radiowym messengerze, że posprzątała wczoraj i ma to już za sobą, a teraz szykuje się na obiad do teściowej, więc dzisiaj na luzie. No i właśnie może tam będzie jakiś schabowy. No i Karolina, taka teściowa to skarb. Jeszcze pewnie da słoiczki na wynos na jutro, więc żyć, nie umierać. Pozdrawiamy serdecznie Ciebie, Karolina, ale w szczególności dobrą teściową. Rzecz jasna. I teraz dla wszystkich teściowych i nie tylko Sandra Razer, lepiej niż teraz w Radiu SK2.

0: No ta wokalistka to makawał głosu. Ewa Farna, Ewakuacja. A ja przeczytałam, słuchajcie, nagłówek. Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o finansach. W trakcie pierwszego pół roku życia Henryk zarobił na studia. No proszę, mamy poziom samodzielności w show biznesowych rodzinach. Po prostu level najwyższy. Najmłodszy syn, Gosi Rozenek, no podobno zdążył zarobić na studia i to zanim jeszcze na dobre zdążył się zastanowić, co w ogóle chciałby studiować. Chłopiec ma w tym momencie 6 lat, przypominam, a już pierwsze pół roku życia zarobił tyle pieniędzy. Można więc powiedzieć, że w jego przypadku klasyczne kiedyś to było kieszonkowe od rodziców, zostało zastąpione wersją premium. Kieszonkowe, ale z własnego dorobku. No a my, zwykli śmiertelnicy, możemy się tylko zastanawiać, czy w jego CV już teraz wpisuje się doświadczenie życiowe zaawansowane, czy coś innego. Jedno jest pewne, w tej rodzinie tempo dorastania zdecydowanie ma tryb mega przyspieszony.
1: SK2. Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group, ale jako PiS 108B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
15: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
16: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
17: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Oj, piękny duet. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 16. Vito Bambino i Zalia. Decyzje w Radiu SK2. Decyzje? No chyba proste są te decyzje, że z SK2 warto zostać po 16, bo u nas poleci dalej 100% najlepszej polskiej muzyki. I na początek Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Ale będzie też Roxy, bracia, Baim, dużo, dużo dobrego. Więc koniecznie zostańcie.
1: Reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank.

0: warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko Centrum i Zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów. Langiewicza 37. Zapraszamy.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Michał Serkis, spacer, poznawanie Rzeszowa i miejskich legend, a do tego udział w grze. To właśnie na taki pomysł wpadła Fundacja Jaskier. Więcej o tym mówi Magdalena Gwiszcz z Fundacji Jaskier.
6: Ja powiedziałabym tutaj, że ten quest o legendach miejskich to będzie taka gra planszowa, ale w której planszą będzie właśnie teren Rzeszowa, a pionkami będą ludzie, uczestnicy, którzy będą się poruszać po tej planszy, czyli po Rzeszowie, według dokładnych instrukcji, które znajdą właśnie czy to na kartach startowych, czy w aplikacji. A na końcu, tak jak w każdej grze, wiadomo, czeka nagroda.
5: Inauguracja już 24 maja o 14 przy studni na rynku.
7: No i mamy godzinę 16 w sobotę. Antonina Wandesyl, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Słuchajcie, oprócz tych najlepszych polskich hitów po 16 powiem Wam o współczesnym randkowaniu. A że sobota to taki dzień, że wiele osób randkuje, to warto być z nami.
8: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
9: Polskie hity.
8: SK2.
9: SK2.
8: SK2.
7: Oczywiście muzykę mamy najlepszą, polską. Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Już teraz w SC2.

0: Wiki Gabor, superhero w Radiu SK2. Miałam mówić o współczesnym randkowaniu, to powiem, ale powiem też szczerze, zupełnie szczerze, że sama trochę się już w tym gubię i w tych nowych pojęciach. Słuchajcie, przeczytałam o seagullingu, nowym trendzie określanym właśnie jako seagulling, z angielskiego oznacza to mewę i opisuje to zachowanie, w którym jedna ze stron nie jest zainteresowana związkiem, ale jednocześnie nie chce pozwolić partnerowi na stworzenie relacji z kimś innym. Taki pies ogrodnika, byśmy powiedzieli po polsku. Nazwa pochodzi od zachowania mew, które potrafią wykradać jedzenie innym, nawet jeżeli same nie są głodne. Robią to tylko po to, by nikt inny nie mógł z tego skorzystać. No, czyli widzicie, seagulling po polsku nie mewa, tylko pies ogrodnika. Ale słuchajcie, przestrzegam, że zanim wejdziecie w nową relację, uważajcie i tak myślę, że najlepiej zróbcie sobie słownik randkowania w 2026 roku, bo ja już się totalnie pogubiłam w seagullingach, ghostingach i innych dziwnych określeniach. Na pewno w jednym się nie pogubiłam, w polskiej muzyce i do tego wróćmy już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.
0: Teraz u nas Bajm, Biała Armia. Bardzo dobry numer.

0: To był Ignacy, który czeka na znak. A my nie czekamy na znak, bo my już po weekendzie zabieramy Was na turbo super majówkę. Słuchajcie, majówka teoretycznie już ta taka prawdziwa za nami, ale taka turbo wypasiona dopiero przed nami, dlatego że my po weekendzie ruszamy z Wami na mazurską majówkę z radiem SK2. No i powiem tylko tyle, to naprawdę będzie najlepsza majówka ever. Słuchajcie, jedziemy ze słuchaczami na 3 dni i będziemy spać nad samym jeziorem. Ogniska do późnej nocy, lokalne jedzenie, chill, spa, no i do tego wszystkiego koncert Kuby i Kuby. I taki koncert nie tam na jakiejś scenie, tylko praktycznie na wyciągnięcie ręki specjalnie dla naszej ekipy. Do tego wszystkiego, jakby jeszcze tego wszystkiego było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, widok na jezioro, no słuchajcie, po prostu żyć nie umierać. Człowiek siedzi z ekipą przy ogniu, no i nagle zorientuje się, że właśnie jest w najlepszym miejscu w Polsce, bo będziecie w najlepszym miejscu w Polsce. I najlepsze jest to, że jedziemy z Wami, z naszymi słuchaczami, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i naprawdę te niektóre historie były takie, że my już tutaj przebieramy wszyscy nogami, żeby poznać Was na żywo. Mazurska majówka z radiem SK2 już od wtorku, 12 maja w Mikołajkach, więc słuchajcie nas i śledźcie nasze media społecznościowe, a dodatkowo ja sprawdziłam, co tam w hotelu nad tym jeziorem będzie można zjeść. Sznytka z rakami, węgorz na ziemniakach z ogniska. Nie będę wymieniać dalej, bo już się cała obśliniłam. Ach, ale to będzie majówka. No, będzie się działo od wtorku.
1: SK2. SK2.
0: Ale muzycznie to się dzieje u nas cały czas i już teraz kombi, nasze rendezvous w sobotę.

0: rośnie. Zrobiło się gorąco, a to wszystko za sprawą Sylwii Grzeszczak i jej numeru Dżungla. I ja powiem wam o pogodzie, bo i pogoda, jaka jest za oknem, każdy widzi, nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Niedziela ma być ładniejsza, ale słuchajcie, IMG, IW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia w 9 województwach, że tej nocy mogą być silne przymrozki i żeby też uważać mocno na drogach. I przymrozki mogą być w następujących województwach: dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie i łódzkie. Tu wszędzie ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach. Także uważajcie na siebie, a jeżeli chodzi o niedzielę i już niedzielę w ciągu dnia, to ma być zdecydowanie ładnie, dosyć słonecznie i nie wietrznie, więc będzie można skorzystać z pogody. Ale dzisiaj w nocy i nad ranem uważajcie na siebie, dlatego że temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 4 stopni. A my wracamy do muzyki, która na pewno was rozgrzeje o każdej porze roku i dnia. I teraz już u nas za moment poparzeni kawą 3. Byłaś dla mnie wszystkim.
1: SK2. Reklama.
2: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
3: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
5: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
9: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
10: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
11: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: królowa Doda na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. A po 17 na dobry początek Urszula, Sarah James, Zbigniew Wodecki. Więc jak sami słyszycie, bardzo, bardzo różnorodnie i bardzo dobrze. Więc słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Nie pasuje.

0: W leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silniki i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Powoli wybiła godzina 17 w Radiu SK2. To oznacza kolejną godzinę najlepszych polskich hitów. Antonina Wandesel i Radio SK2. I zapraszam Was serdecznie. Będzie dużo dobrego, a dodatkowo po godzinie 17 powiem Wam o nowej modzie w Polsce na bicie pewnego rekordu. Także zaczynamy.
10: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
9: Na początek absolutny klasyk, klasyk, klasyk. Urszula, Na sen.

0: Merlor, wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK2. I słuchajcie, ja czytam sobie o różnych rekordach, jakie lubią bić Polacy. Jest teraz taka nowa moda, taki nowy trend, mam wrażenie, że bijemy rekordy w zbieraniu puszek i butelek, które oddajemy do butelkomatów. W Krakowie padł nietypowy rekord związany z tym systemem kaucyjnym. Jeden z mieszkańców, Denis, który pracuje w klubie nocnym, oddał do butelkomatu około 5000 sztuk butelek, czytam, i puszek, za co otrzymał około... no prawie 2,5 tysiąca złotych. Cała akcja trwała prawie 4 godziny, ale uzyskane pieniądze mężczyzna przeznaczy na cele charytatywne. Więc słuchajcie, szacun. No i teraz jeszcze, gdzie zbierał te butelki? No to, jak wspomniałam, Denis pracuje w klubie i przez około 2 miesiące systematycznie zbierał odpady powstające w miejscu pracy. No, szacun, naprawdę wielki szacun, że odda to na cele charytatywne, a dodatkowo zobaczcie, pieniądze leżą niemalże na ulicy, a my bijemy kolejne rekordy.
1: SK2.
0: A teraz numer idealny na sobotę z innej Polaki PZ. Otwieram wino.

Wiktor Waligura i Dryskul, cztery pory roku. Słuchajcie, sobotni wieczór zbliża się i przeczytałam coś takiego. Czy wiedzieliście, że jak samica ośmiornicy nie ma ochoty na zaloty, to dusi samca i go zjada? No, to tak tylko mówię i przypominam, gdybyście panowie chcieli ponarzekać na swoje partnerki, bo zawsze może być gorzej, moglibyście być uduszeni i zjedzeni. SK2. I piosenka idealna pod właśnie tę ośmiornicę, Kasia Cerkwicka. SOS, niektórzy panowie pewnie by chcieli zaśpiewać, a my posłuchajmy w SC2.

0: Oczywiście chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Bratanki Czerwone Korale wykonała tę piosenkę Halina Młynkowa. No i słuchajcie, ten numer ma już ponad 25 lat i obejrzałam teledysk, bo jakoś tak się składa, że nigdy go nie widziałam. I warto, polecam wam obejrzeć ten teledysk. Ratam tego drania, który bluzkę mnie i ten żel na włosach mu się tak srebrzyście lśni. Paweł DeLong i wart jest obejrzenia. Dobry numer, piosenka, która króluje na polskich weselach, ale i wszystkich imprezach. Wszyscy znają, nawet jak się do tego nie przyznają, to każdy to zna i lubi. A za moment coś nowego i też dobrego. Miu Izalia, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
10: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
11: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj 3 nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
14: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Serdecznie zapraszam do nowo otwartej strzelnicy powiatu rzeszowskiego, znajdującej się na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko przy ulicy Biznesowej 15. To najnowocześniejszy obiekt w Polsce ze strefą do strzelań dynamicznych. Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Powiat Rzeszowski dba o bezpieczeństwo. Do zobaczenia na strzelnicy. Waldemar Pijar, sekretarz powiatu rzeszowskiego.
4: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: powoli zbliżamy się do godziny 18 i powoli będę się też z Wami żegnała. Ale spokojnie, bo zostawiam Was w bardzo dobrych męskich rękach, które już tutaj przez szybę do mnie machają. Zostawiam Was z Rafałem Adamczakiem, który po godzinie 18 w Radiu SK2 będzie grał dla Was dalej najlepsze polskie hity. Więc zostańcie. Antonina van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Dobrego weekendu, trzymajcie się, pa.
1: Reklama.
2: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może Cię tam zabraknąć.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
5: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
6: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać.

0: Specjalizacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group, ale jako Pisto 8B przez 501 w centrum życia Hetmańska City Park.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
1: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Niby jesteśmy po majówce, jednocześnie przed mazurską majówką, na którą SK2 zaprasza Was do Mikołajek już w najbliższy wtorek, ale mam nadzieję, że Wy sobie też w tę sobotę odpowiednio majówkujecie, a nasze najlepsze polskie hity temu sprzyjają. Sobotni przyjemny, mam nadzieję też leniwy wieczór, minęła 18. Rafał Adamczak to ja, dzień dobry wieczór, witajcie, Ania Dąbrowska w głowie, tak, zaczynamy tę godzinę.

Gdyby tak mieć w portfelu, w kieszeni albo na koncie to, o czym mrozu, prawda? To byśmy sobie mogli i fajne mieć plan i pomysł na weekend, i na wakacje, i generalnie na wszystko, nawet na remont. To wszystko by jakoś tak po prostu sobie pyk i poszło. Na niektórym tylko piosenki zostają, mi również. Te najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Miliony monet od mroza już za nami, to teraz Szklany Sufit, Three of Us. Później będzie Beata z odrobinę nostalgiczną i romantyczną piosenką Żal mi tamtych nocy i dni, a Beata dopiero co, bo w miniony poniedziałek świętowała swoje kolejne 18 urodziny, więc dla pani Beaty same serdeczności od Radia SK2.

Ależ duet, co? Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. Tak nazywa się ta piosenka, którą wam zagrałem. I to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. To teraz taki klasyczek dla tych, którzy z początkiem lat 2000 poznawali muzykę i pamiętają taki duet The Jet Set, bo właśnie z tegoż pochodzi Sasza Strunin, która teraz u nas w Radiu SK2 w ten sobotni wieczór zaśpiewa To nic, kiedy płyną łzy.

0: ostatni raz. Ja wcale nie będę ukrywał, bo jeżeli chodzi o ostatnie dni, ostatnie tygodnie, to jest jedna z moich najbardziej ulubionych nowości, taka, która mnie pochłonęła totalnie. Bardzo lubię sobie posłuchać głośniej, odpowiednio, no tam oczywiście gdzie mogę i gdzie nikomu to nie przeszkadza, a w przypadku Marisy i Odkochaj to nikomu nie przeszkadza, bo to po prostu bardzo dobry numer jest, więc mam taką nadzieję, że i u was było odpowiednio głośno. W sobotni wieczór, 9 maja słuchacie Eski 2, u nas najlepsze polskie hity i za chwilę wideo i wszystko jedno.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Okej, raport wysłany.
7: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
6: Słucham?
7: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
6: O kim ty mówisz?
7: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
6: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
7: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
8: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót, miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
18: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
19: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
26: Najlepsze.

0: Jak ten wasz wieczór jest odrobinę romantyczny albo nostalgiczny, to dlatego postanowiłem, że ja temu będę sprzyjał, że sięgnę właśnie po ten numer, gdybyś był, zespołu Łzy. I tak wam zagram w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a jednocześnie już powoli, powoli zbliżamy się do godziny 19. Jak jesteście umówieni z kimś na 19, to trzeba zagęszczać ruchy, no bo spóźnienie to to zdecydowanie zbyt duże faux pas.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
6: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze.

Minęła godzina 19, to jest SK2, ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, wieczór, no co tam u was, jak tam sobota należy do udanek, czy dopiero się rozkręca i jeszcze nie wiecie, co o niej powiedzieć? Lady Punk, zostawcie Titanica, tak rozpoczynamy tę godzinę.

kwiat jabłoni i od nowa. Jeżeli chodzi o kwiat jabłoni, to oni na razie jako kwiat tak troszeczkę schodzą z podium, schodzą tylko dlatego, żeby się na swoich solowych projektach skupić. I oto Kasia Sienkiewicz w tym mijającym tygodniu, co bardzo przeżywa i daje nam o tym znać chociażby w swoich socialach, dała nam swoją pierwszą solową piosenkę. Takie rzeczy. Oczywiście Kasi gratulujemy i bardzo mocno za nią kciuki trzymamy. Jacka też gorąco pozdrawiamy. Kwiat jabłoni od nowa za nami. Na Kasię solowo czekamy. A co? Żeby nie było, bardzo chętnie wam ją zagram w Radiu SK2. A teraz sięgam już po twórczość chłopaków z Mysłowic, czyli zespół Mysłowic, nie inaczej. Oni mają scenariusz dla moich sąsiadów, a potem będzie Wiktoria Kida, która będzie mieć dla nas piosenkę Naiwna Ja. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity.

Duet, który na polskim rynku muzycznym i polskiej scenie bardzo namieszał. Tam była szansa na dużo więcej i wspólnej twórczości, ale potem panowie się trochę z różnych względów i powodów poróżnili. Niestety, Borysewicz i Kukiz, jeśli tylko chcesz, a mogliśmy jeszcze tyle dobrego dostać muzycznie. Gramy najlepsze polskie hity, to jest SK2, to teraz Roxy, Błękit. Czekamy na nowości od tej pani, bo jakieś nowe numery wiszą w powietrzu. Jakaś nowa płyta wisi w powietrzu, o czym Roxy oficjalnie sama mówiła, będąc u nas w studiu SK2. Błękit już teraz, a później Kombi, kochać cię za późno. Słyszę.

0: To Gips i Strach w Radiu SK2. Pamiętajcie, że ekipę na mazurską majówkę do Mikołajek to my już mamy skompletowaną. Będą nasi słuchacze, będzie Kamil Nosel, będzie Kinga Baryga, będzie duet Kuba i Kuba. No i od najbliższego wtorku w Mikołajkach się będzie działo. Nie smućcie się, że może się nie udało. Wszystko usłyszycie w Radiu SK2. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy to relacjonować również w naszych socialach, więc będzie to też do zobaczenia. I tak wspólnie razem, mam nadzieję, tę mazurską majówkę z Mikołajek i w Mikołajkach tutaj w Radiu SK2 przeżyjemy.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.

To są właśnie bohaterowie naszej mazurskiej majówki 2026, którzy od wtorku z naszą łezkowo-dwójkową ekipą i z naszymi kochanymi słuchaczami w Mikołajkach będą majówkować. Mam nadzieję, że komary nie będą jakoś tam skutecznie przeszkadzać. Kuba i Kuba, ten duet będzie z nami na mazurskiej majówce w Mikołajkach właśnie. Ten numer, który wam zagrałem, to Stygnie lato i to jest nowość od Kuby i Kuby. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, już za chwilę godzina 20. Ja wam bardzo dziękuję za ten wspólny, jakże przyjemny, wczesny, sobotni wieczór.

0: Express. Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: I po reklamie.

patrzę, bo mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

SK2. Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

0: A dwa,
1: czy ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: SK2 Rzeszów.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i gdzie lecę zaraz, gdy wrócę ze Stanów.